palmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał. No właśnie.

Czasami siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego

się nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Melo Radio.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo.

Jestem jak worek z forsą, oni czują samotność, ja nie czuję już nic. Wow, wow, wow, yeah.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
13: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
15: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
14: To w ogóle możliwe?
15: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie.

0: reporterów Meloradia Mazury.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
4: Audycja sportowa.
5: Ja nazywam się Marek Apel, wysłuchacie magazynu reporterów Meloradia Mazury. No i jak co tydzień będziemy rozmawiać teraz o sporcie. Ze mną Martyna Lewandowska-Oliwa, dyrektor Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Witam serdecznie, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Emocje opadły po tym inauguracyjnym meczu Energii Morlin Ostróda w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Trybuny pełne. O, ja nie pamiętam, żeby tylu kibiców przychodziło na tenis stołowy w Ostródzie.
6: Myślę, że kibice byli spragnieni tenisa stołowego na najwyższym poziomie w Ostródzie, do którego są przyzwyczajeni przecież ze względu na bogatą historię tej dyscypliny w Ostródzie.
5: To nie jest tak, że to się samo rozkłada, to się samo nakleja, chociaż ja widziałem i trenera Krzeszewskiego, który po meczu gdzieś tam odrywał przyklejoną specjalną matę, czy sprzątał, czy nawet zawodników, którzy po meczu byli zmęczeni, ale sprzątali, ale zauważyłem tam też pana z obsługi, który jest zatrudniony w Odsirze. Panią sprzątającą, która też kibicowała. Taki śmiech był, bo pani sprzątaczka powiedziała mi, że założyła się z zawodnikami, że jak wygrają, to ona sprząta, ale jak przegrają, no to oni sprzątają. Oczywiście do skonsumowania wyniku tego zakładu nie doszło. Jaka jest kuchnia przygotowań takiego meczu Superligi?
6: Ja myślę, że to jest bardzo duże przedsięwzięcie dla samego klubu, jak i dla Odsiru, ale na szczęście my bardzo dobrze współpracujemy, więc wszystkie ręce na pokład i dzień wcześniej byli zarówno pracownicy Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji, jak i ludzie związani z klubem i wszyscy razem przygotowywaliśmy tą salę. Oczywiście trzeba rozstawić podłogę specjalną, podkleić tą podłogę, rozstawić płotki oznaczające pole gry, więc faktycznie tych działań trochę jest, ale robimy to wspólnie z ludźmi związanymi z klubem. Więc tak jak wiedzieliśmy, że będzie Superliga, tak wiedzieliśmy, że wszystkie ręce na pokład i w przyjaznej atmosferze przygotowaliśmy salę na pierwszy mecz Superligi. Rozstawiliśmy też tą salę na drugi mecz Superligi. Także mamy już doświadczenie i wprawę i nie sprawia nam to większych trudności.
5: A was zapraszamy na trybuny, bo wstęp na mecze Energii Morlin Ostróda jest darmowy. No to teraz o bardzo ważnej informacji, która pojawiła się na dwóch ostródzkich plażach. Zawisły tabliczki. Plaża niestrzeżona. Jeśli jest dobra pogoda, jeszcze gdzieś nas tam złota polska jesień zaskoczy, to możecie iść na plażę, nie ma żadnego problemu. Posiedzieć na kocyku, a nawet dla tych, którzy lubią chłodniejszą wodę, no to wejść, czy to do jeziora Sajmino, czy to do jeziora Drwęckiego, ale stety i niestety już bez ratowników. Sezon zamknięty i tak po piłkarsku, na zero z tyłu.
6: Bardzo mnie to cieszy, że ten sezon zamknięty jest już po raz drugi na zero z tyłu i to były bezpieczne wakacje, to były wakacje bez większych zdarzeń odnotowanych w dziennikach pracy ratowników. Mogę tylko pogratulować pracownikom Centrum Sportu i Rekreacji, że tak bardzo, może mówiąc kolokwialnie, sfiksowali się nad bezpieczeństwem na plaży, ale żadnego z pracowników, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie kąpielisk, nie zaskoczą takie słowa jak rzutka ratownicza, bosak, jak kołowrót, nietonąca linka 25-metrowa i tym podobne. Były komunikaty, były kontrole ratowników, więc bardzo się cieszę, że nam wszystkim udało się przeprowadzić mieszkańców naszego miasta, a także turystów przez bezpieczne wakacje nad wodą.
5: No to teraz do atrakcji, która jeszcze działa, a mianowicie wyciąg nart wodnych. Szczegóły, oczywiście takie pilne komunikaty odnajdziecie w mediach społecznościowych, na profilu Wake Park Ostróda, ale też na profilu Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. No wrzesień to już końcówka, zmienione godziny, tak naprawdę już, no, ja nie widziałem tam uczestników, którzy chcieliby pojeździć, jednak no takie załamanie pogody mamy.
6: Akurat widzisz, ty nie widziałeś, a przyjechały osoby z Gdańska na weekend, który był po prostu zimny, tak? I kręciły na wyciągu, mówiąc językiem wake'owym. Faktycznie, wrzesień mamy postawione na weekendy, czyli kręcimy od piątku, od popołudnia, sobota i niedziela. Wszelkie komunikaty godzinowe są na bieżąco, tak? Podawane. Większość wyciągów w Polsce kręci jeszcze we wrześniu, bo wrzesień to taki kapryśny miesiąc. Mamy i czasem słońce i trochę chmur, ale po to jest ta atrakcja turystyczna, żeby jak ją najdłużej po prostu utrzymywać, tym bardziej, że funkcjonuje ona kilka miesięcy w roku.
5: Przejdźmy do tego, co zadzieje się i to całkiem niedługo, a mianowicie będziemy mieć drugą edycję Ostrudologii, czyli Tygodnia Lokalnego Patriotyzmu. Spora tam też obecność Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Zawody zarówno pod dachem, jak i na otwartej przestrzeni. Liczymy właśnie, że pogoda będzie idealna. Tu wydajemy pieniądze i tu uprawiamy sport?
6: Tak, tu uprawiamy sport i myślę, że po tych 16 obiektach sportowych, które miasto dysponuje, widać to, że tu kochamy uprawiać ten sport, zarówno dzieci, jak i młodzież, ale przede wszystkim nie zapominajmy o osobach dorosłych, tak, bo ich bardzo dużo widać na naszych obiektach. Przed nami Ostrudologia, wtorek jest pod znakiem ostrudzkiego sportu i tak na hali przy ulicy Kościuszki do akcji wkroczą najmłodsi mieszkańcy naszego miasta, czyli rywalizacja klas 1-3 ze wszystkich szkół. Przygotowaliśmy dla nich takie mini bawmy się razem. Klasy pierwsze, klasy drugie i klasy trzecie będą oddzielnie rywalizować na przygotowanych torach. Zabawa, uśmiech, trybuny wypełnią się koleżankami, kolegami ze szkół i myślę, że będzie tam akurat dawka mega emocji i energii. Równolegle na stadionie przy ulicy Wyszyńskiego klasy 4-6 podejmą się absolutnie zabawowych stacyjek poprzez, nie wiem, rzut kaloszem, skok w dal, poprzez jakieś slalomy i naprawdę takie śmieszne konkurencje, gdzie będzie możliwość zbierania pieczątek dla pierwszych osób, które uzbierają 30 pieczątek, potem 20, potem 25. Są przewidziane jakieś nagrody, mamy też słodycze dla tych, którzy choćby podejmą próbę i chęci sprawdzenia się w różnego rodzaju stacyjkach. No i na naszym trzecim obiekcie, największym na kompleksie sportowo-rekreacyjnym dla klas 7-8 przygotowaliśmy mini turniej piłkarski, z tym, że absolutnie nie będzie się odbywać rywalizacja na zasadzie szkół, klas. Będą pomieszani uczestnicy i uczniowie ze wszystkich ostrudzkich szkół. To zdało w tamtym roku fajnie egzamin, było dużo śmiechu i tam też na boisku sztucznym będzie toczyć się rywalizacja, czyli ten wtorek będzie taki bardzo napięty pod względem pracy, ale tu współpraca ze wszystkimi nauczycielami wychowania fizycznego, z dyrektorami szkół. Bardzo się cieszymy, bo sami jako Centrum Sportu nie bylibyśmy w stanie przyjąć wszystkich uczniów ze szkół podstawowych.
5: Pamiętajcie, że informacje odnośnie Ostrudologii znajdziecie na stronie miasta Ostróda. Przed rodzicami trudny wybór, bo muszą dzieci przebrać na paradę smoków. Dowolność, ale pamiętajcie o bezpieczeństwie tych strojów. No to przechodzimy do sportu i to tego jesiennego teraz na antenie Meloradia Mazury. Mazurska Amatorska Liga Tenisa Stołowego. Z tego co pamiętam, to mieliście też dofinansowanie z LZS-ów. Czy ono zostało utrzymane i kiedy ewentualnie amatorzy pojawią się na hali od Sirowskiej?
6: Przez ostatnie lata faktycznie była współpraca z LZS-ami. Wiemy też, że podmiot ten nie otrzymał takiej kwoty dofinansowania od państwa jak w roku ubiegłym i jakby skupiałem swoje działania na szachach i jeszcze na jakiejś innej dyscyplinie, ale ja tu wszystkich uspokajam, bo ta liga i tak 3/4 była robiona przez Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji, tak też będzie w tym sezonie. Już powoli mailujemy z drużynami, ruszamy w połowie października, absolutnie format rozgrywek, nic się nie zmienia, rozgrywki cieszą się dużym zainteresowaniem i to mieszkańców różnych miast, bo przyjeżdżają do nas zarówno z Lubawy, z Działdowa, z Olsztyna i z Ornety, z różnych absolutnie miejscowości. Więc tak, potwierdzam, rusza amatorska liga, organizatorzy sportu już nad nią pracują i powoli wchodzimy w ten sezon jesienny.
5: Sponsor mile widziany?
6: Jasne, że mile widziane, ale to są takie rozgrywki, w którym halą dysponujemy, stołami do tenisa stołowego dysponujemy. Nie zawsze chodzi o te pieniądze i o tego sponsora. Najważniejsza to jest chęć uczestników do uprawiania sportu.
5: Śledzę wasze media społecznościowe. Kilka dni temu pojawiło się ogłoszenie, takie tajemnicze. Cieszcie się grą na zielonej murawie, a my już myślimy o rozgrywkach halowych. Na koniec tej rolki wyświetlany jest napis wkrótce. Kiedy to wkrótce będzie? Jaka formuła? Bo z tego co wiem, to zainteresowanie może być większe niż w tamtym roku.
6: Musieliśmy wypuścić taki smaczek, bo odebraliśmy kilka telefonów. Czy będzie halówka? No oczywiście, że będzie. Jeżeli coś po wielu latach odniosło tak duży sukces jak w tamtym roku, czyli 20 drużyn, to będzie to kontynuowane i chcieliśmy też pokazać, że to, że toczą się rozgrywki na zielonej murawie w A-klasie, B-klasie, okręgówce, czwartej lidze, to nie oznacza, że my o tym jesieni i zimie nie myślimy. Właśnie myślimy i to bardzo mocno, więc opracowujemy koncepcję. Niedługo pewnie będą wysyłane też komunikaty, zaproszenia, bo będziemy robić wcześniej zebranie. Musimy przede wszystkim, żeby wiedzieć, jaki będzie format rozgrywek, wiedzieć, ile będzie drużyn. I to jest dla nas podstawa. W tamtym roku było 20 zespołów podzielonych na dwie ligi. Zobaczymy, co wydarzy się w tym roku. Jesteśmy gotowi na różnego rodzaju koncepcje.
5: To było dobre, że Sokół Ostróda miał zakaz wystawiania piłkarzy tych grających w pierwszym składzie. Czy ten zakaz powinien być utrzymany również?
6: Tam nie było zakazu. Tam były specjalne przepisy dotyczące tego, ilu może być zrzeszonych zawodników w danej drużynie. Zostało to ustalone na zebraniu z kapitanami, bo Centrum Sportu i Rekreacji i organizatorzy nie działają tak, że sobie coś wymyślą, tylko dyskutują z uczestnikami danej ligi. Więc było głosowanie nawet na ten temat na zebraniu kapitanów. Co zagłosujemy podczas tego zebrania? Okaże się.
5: Okaże się. Do tematu wrócimy. No dobra, to z tych dyscyplin jesienno-zimowych siatkówka nam zostaje. Pozdrawiamy Krzysztofa Filiczkowskiego, który już jest na zasłużonym odpoczynku.
6: No jeszcze nie jest. Na razie jest na urlopie.
5: No, na urlopie, ale już tam.
6: Ale światełko, pozdrawiamy Krzysztofa.
5: Tak, światełko w tunelu już świeci. Krzysztof, zachęcam cię do tego, żebyś jakąś zmajstrował na tegoroczne rozgrywki. No właśnie. Ale czy one będą? Czy siatkówka zostanie utrzymana? Dyrektorzy ostródzkich szkół ponadpodstawowych, no może nie gwarantują, ale zachęcają uczniów do tego, że jeśli liga wystartuje, to żeby się zapisali.
6: Siatkówka amatorska od lat jest w kalendarzu Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. Nie zamierzamy absolutnie tego zmieniać ze względu na to, że wciąż mamy przez lata bardzo dobrą frekwencję i jeżeli ktoś kocha piłkę nożną, to będzie miał halówkę, tenis stołowy będzie miał rozgrywki tenisa stołowego, ale są ludzie, którzy kochają siatkówkę od lat i śmiejemy się, że kiedyś występowali w pierwszej lidze, a teraz grają w lidze oldboyów, więc to jest świetne, że ktoś kontynuuje swoją pasję bez względu na wiek. I oczywiście będą ligi siatkówki, to w miesiące wrzesień, październik, początek października to czas, w którym my ogłaszamy różnego rodzaju zebrania. Wiemy, jakie liczby drużyn deklarują się na rozgrywki w danej lidze, więc oczywiście siatkówka jesienią i zimą będzie w kalendarzu ostródzkich imprez sportowych.
5: Także Krzysztof, montuj drużynę na oldboyów. Zobaczymy cię może na parkiecie. Przyjdę, popatrzę, pokibicuję. A na koniec jeszcze zmieniamy dyscyplinę sportu i o bardzo ważnych dwóch jubileuszach. A mianowicie 50 lat w Ostródzie judo, a także 30 lat klubu Shizoku Ostróda. Zaprasza sam Włodzimierz Narewski. Będziemy świętować od 2 do 4 października, 2 specjalna gala jubileuszowa w hali Ostródzkiego Centrum Sportu i Rekreacji. To Włodek, no.
6: No, to jest nasz kochany Włodek, któremu zawsze pomożemy i jakby tak, ta gala będzie na naszej hali, będziemy rozstawiać maty, krzesła, wszystko co sobie Włodek Narewski zażyczy, będziemy pomagać, bo po to jesteśmy, to legenda tej dyscypliny w Ostródzie, na Warmii, Mazurach. Pokolenia wychował, zachęca wciąż młodszych mieszkańców naszego miasta do treningi do siebie, więc no tak, będziemy w tym uczestniczyć, będziemy świętować. Pewnie parę osób się wzruszy podczas tej gali, a my jako Centrum Sportu i Rekreacji i Miasto Ostróda jesteśmy po to, żeby takiemu klubowi w dzień takiej rocznicy pomóc.
5: Niektórzy żartują, że Włodek Narewski to przez te 50 lat w Ostródzie to nauczył przewrotu przód i przewrotów w tył większość mieszkańców tego miasta.
6: No, pewnie tak jest, więc myślę, że to piękny jubileusz i taką osobowość w świecie Ostruckiego Centrum Sportu trzeba nagrodzić.
5: Pamiętajcie, Shizoku to Ostruda. Zapraszamy Was serdecznie na tę galę. Jeśli kiedykolwiek ćwiczyliście judo w Ostrudzie, czujcie się zaproszeni.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
7: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
1: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
5: W Meloradiu Mazury pozostajemy przy temacie sportu. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu legenda ostruckiego karate Artur Małż, Ostrucki Klub Karate Kyokushin. Witam serdecznie, dzień dobry.
8: Witam serdecznie, dzień dobry, witam Państwa.
5: Jak zareagowałeś na tą legendę, to ja już nie będę mówił, zawsze skromny Artur Małż.
8: Arturze, nie, no zamurowało mnie tam, ja nie lubię tak.
5: Nie lubisz tak, ale trzeba czasami. Arturze, kilka tematów, zacznijmy od zajęć z samoobrony. Jest kolejna edycja współpracy miasta Ostruda, także ostruckiego klubu Kyokushin Karate. Są zajęcia dla seniorów. Jak się zapisać, gdzie się zgłosić i czego ty tam ich uczysz?
8: No tak, to już jest kolejny sezon, gdzie wspólnie z Urzędem Miejskim podjęliśmy taką fajną inicjatywę dla seniorów, no bo wcześniej tego nie było. To jest trochę inna forma ruchu. Na tych zajęciach są elementy samoobrony, też jak się zachować. Ja też dużo o tym mówię, w jakich momentach trzeba zachować czujność. Też zwracam uwagę na pewne trendy, które się teraz kryminalne, które się gdzieś tutaj są, czyli te metody na wnuczkę i tak dalej. Dużo rozmawiamy o tym, ale przede wszystkim jest to ruch. Jest to ruch, to jest taka godzina raz w tygodniu, w każdy wtorek o godzinie 10. To jest dla takich osób, które no, chcą się troszeczkę poruszać w fajnym towarzystwie. Zresztą jest bardzo sympatycznie, bardzo fajna atmosfera jest. To ci ludzie tworzą świetną grupę, w ogóle są mega. Także pozdrawiam ich tutaj wszystkich. Przy dobrej muzyce ruszamy się, ćwiczymy, trenujemy. No jest super, fajnie.
5: Czyli tak podsumowując, jeśli ktoś wpadnie na pomysł, żeby gdzieś tam starszej mieszkańcy naszego miasta wyrwać torebkę, nie polecamy, bo może zastosować techniki, których się nauczyła od Artura, to się już gorzej skończy.
8: No tak, no przede wszystkim na pewno będzie ciężko z uwagi na to, że ta osoba jest bardziej czujna, nie? To też te rozsadnienie teraz, taki pęd w życiu, to też dużo daje, że ludzie po prostu czasami nie pomyślą o takich prostych rzeczach, o których trzeba przypominać, no. To też właśnie są takie zajęcia, które my prowadzimy odnośnie pierwszej pomocy. Mamy tutaj instruktorów kwalifikowanych, którzy po prostu też poprowadzą nam to. No teraz pierwsze zajęcia, które się odbyły 8, były rozpoczęte trochę inaczej, bo rozpoczął je Janusz Rudak, nasz fizjoterapeuta, który jest zresztą trenuje na co dzień karate, ale zaczął pierwsze zajęcia właśnie seniorami, powiedział im, pokazał im, jak należy ćwiczyć, jak należy wprowadzać pewne rzeczy w ruch i tak dalej, więc no fajnie, taka duża grupa się zebrała, no kilka osób nowych doszło, więc cały czas jakby zapraszamy wszystkich, przychodźcie po prostu do naszego klubu w każdy wtorek o 10 rano.
5: Każdy wtorek o 10 rano, pamiętajcie, że emerytura, ten wiek senioralny, no to nie tylko pilot, ale ruch jest bardzo ważny, a przy okazji nauczycie się technik samoobrony, też fizjoterapia i szkolenie z tego, jak nie dać się skroić metodą na wnuczka. Arturze, ale zostawmy seniorów, zapraszamy, wtorki godzina 10 niezmiennie. Ja ostatnio tak jechałem ulicą Mrągowiusza, zauważyłem ogromny baner z napisem "Zostań wojownikiem. Ostrucki klub Kyokushin Karate zaprasza". Ile lat trzeba mieć, żeby u Artura trenować? To znaczy ta minimalna granica wieku.
8: No minimalna granica wieku to jest skończone 4 lata, czyli taki wiek przed szkołą.
5: Wow!
8: No tak. No to są zajęcia, które wprowadzamy już od kilku lat tak naprawdę. zajęcia te są prowadzone pod kątem właśnie takiej motoryki ogólnorozwojowe z elementami karate. No świetna rzecz, bo po prostu bardzo rozwija dzieciaczki też i uczy pracy w grupie, osoby, które, dzieciaki, które są troszeczkę wycofane, powiedzmy, bardziej się otwierają i odwrotnie, te, które są takie hałaśliwe, trochę się wyciszają. To jest taki fenomen, ale generalnie tak, zapraszamy właśnie dzieciaczki. To jest taka grupa 4-7 i one mają zajęcia w każdy wtorek i czwartek o godzinie 16:30. Zajęcia te prowadzi świeżo upieczona sensei Katarzyna Skrzypczyk, która zdobyła stopień mistrzowski właśnie teraz ostatnio na, nie tylko ona, bo jeszcze mam dwóch sensejów, którzy właśnie też zdali te egzaminy, więc no to też tak inaczej, z czarnym pasem, także.
5: No, czyli dzieciaki czują ten respekt.
8: No myślę, respekt to wynika też ze sposobu sprowadzenia zajęć. My mamy taką metodykę, taką trochę filozofii japońskiej, taki z japońskich dojo, tam gdzie jest takie naprawdę poukładane wszystko, ma swój jakby taki swoje miejsce, no w szeregu każdy z nas.
5: No dobra, ale to jak? 4 lata, mamy dziecko w wieku 4 lat plus i co? Od razu gdzieś tam biegniemy do sklepu, kupujemy mu sprzęt najwyższej jakości, a ono po miesiącu walnie to w kąt. Czy dobre chęci na początek wystarczą przyjść?
8: No jak najbardziej, od tego się zaczyna. My generalnie na początku odradzamy zawsze rodzicom. Rodzice czasami się pytają, a to już trzeba kupić gi, czyli te kimono, jak to w cudzysłowie mówią. Trzeba poczekać, bo dziecko musi też się zorientować, musi się dobrze czuć w grupie i wtedy, kiedy już się zdecyduje, to wtedy kupujemy cały sprzęt w postaci no, karate gi, czyli tam tego ubioru naszego. I dzieciaczki sobie trenują. No, to nie jest jakbyś tam finansowo wymagający sport.
5: Zostań wojownikiem, czyli to hasło, którym się promujecie, ale tylko sportowo. Na ulicy nie stosujemy żadnych technik. No, chyba, że już ktoś będzie chciał staruszce torebkę wyrwać.
8: No nie, no, my też w myśl takiej zasady, że karate nigdy nie atakuje pierwsze. Ale to prawda, no my uczymy przede wszystkim unikania takich rzeczy. Zresztą osoby, które trenują, są już takimi zawodnikami, zresztą młodzież nasza naprawdę się nie słyszy, żeby gdzieś tam kogoś zaczepiali czy coś. Oni mają swoje dojo, swoje miejsce, gdzie mogą się wyżyć, gdzie mogą sobie powalczyć. Ja zawsze każdemu mówię, że jak jesteś takim bohaterem i chciałbyś się spróbować naprawdę, to wyjdź po prostu na turniej, na matę i pokaż jak się walczy. No to tak myślę, że no to jest świetne miejsce, które uczy pokory też, nie?
5: ICO Polish Open 2026 w planach. Jesienią głównie w Ostródzie odbywało się Sanbon, czyli takie seminarium treningowe, szkoleniowe. Zapraszaliście no, gwiazdy. Teraz przemieszanie z poplątaniem. No i to jest taki wstęp do czegoś większego, o czym za chwilę. Ale Arturze, dlaczego ICO Polish Open teraz jesienią?
8: Tak, no to już jest 6. edycja naszego turnieju międzynarodowego. Dlatego, że no niestety, ale tak się ułożył program, kalendarz innych imprez, przesunięty były Mistrzostwa Polski, gdzie po prostu no, musieliśmy troszeczkę jakby zejść z naszą imprezą troszeczkę dalej. I zawsze to było robione wczesną taką wiosną, no teraz robimy to jesienią. Ale jakby to nie było, zawsze ten turniej zostaje naszym turniejem sztandarowym. Już ludzie wiedzą, że do Ostródy trzeba po prostu przyjechać. Ostróda jest na ustach wielu karateków. Byliśmy teraz w Lublinie, spotkaliśmy się na takim międzynarodowym szkoleniu, gdzie każdy się pytał właśnie o Ostródę. Nie? No teraz mówią takich w cudzysłowie, że jak do Ostródy nie przyjechać na turniej, to jest obciach. No.
5: A to tak mówi się, że jak na Grunwald raz w życiu się nie pojedzie, to obciach. Powiedzenie, że jak do Ostródy się nie przyjedzie w roku, to obciach, tak?
8: No dokładnie. Dlatego staramy się wszystkich, takie starania dokładamy do tego, żeby ta impreza była jak najlepsza. Jak najbardziej taka otwarta dla wszystkich karateków tutaj i też dla społeczeństwa, żeby każdy mógł przyjść zobaczyć, na czym polega karate, co to jest. Także serdecznie zapraszamy 24 października. Tutaj należy wspomnieć też, że współorganizatorem właśnie tej imprezy jest miasto Ostróda i Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji. No to serdecznie dziękujemy za wsparcie. No i działamy cały czas. No.
5: Ale ja bym chciał wspomnieć o czymś, co ostatnio się w mediach społecznościowych waszych pojawiło. Wycieczka do Wadowic była. Tak państwu zobrazuję, że Artur to jest bardzo wysoki, postawny mężczyzna. Puchar zaprezentowaliście, tak? Który tak. będzie na ICO Polish Open do zgarnięcia i on jest wielkości Artura Małża.
8: No tak. No tak, no to akurat i to jest taka ciekawostka, że to jest puchar za, my przyznajemy jakby miejsca drużynowo, jeżeli przyjeżdżają kluby z Polski, to jest później taka drużynówka tak zwana, czyli te wszystkie punkty zebrane z poszczególnych konkurencji, czy w Kumite, czy w Kata po prostu zbieramy, punktujemy i klub, który no, wygra, po prostu taki puchar otrzyma, więc medialnie to poszło ostro. Jak każdy zobaczył ten puchar, to wszyscy powiedzieli, że jadą do Strudy po ten puchar, więc no tak, no jest wysoki, nie powiem.
5: Nie, to robi kolosalne wrażenie. Polecam wam odwiedzić profil w mediach społecznościowych ostrudzkiego klubu Kyokushin Karate. Puchar wielkości Artura Małża. No
8: jak... A jeszcze takie zapewnienie mam właśnie od producentów, że tego pucharu jeszcze nikt w Polsce nie miał takiego pucharu, bo to części było ściągane ze Stanów Zjednoczonych, więc to nie jest małe.
5: Ale wiesz, teraz jeszcze trochę o najmłodszych, bo duże zawody, ICO Polish Open, szósty raz, ty zawsze gdzieś tam na treningu przed takimi zawodami w Ostródzie, to powtarzasz tym dzieciakom, że zobaczcie, za lat X to wy wyjdziecie na ICO Polish Open.
8: No to trzeba przyznać, że już oni już wychodzą.
5: No ostatnio tak.
8: Nawet w ostatnim ICO Polish Open reprezentowała Ostrudę ponad 40-osobowa grupa. Więc to w różnych kategoriach, więc dzieciaki one też czekają na tej ICO Polish Open, to jest możliwość sprawdzenia się, bo też tam jest Young Lions, taki mniejszy turniej jakby, który właśnie ma za zadanie wprowadzić tych najmłodszych wojowników naszych w te arkana właśnie mocnego Kyokushin, więc te dzieciaczki bardzo chętnie przyjeżdżają, takie maluchy nawet, nie?
5: Także zapraszamy serdecznie 24 października. Arturze, ale ja wspomniałem, że tegoroczne ICO Polish Open będzie tylko preludium do tego, co zadzieje się w przyszłym roku. Mistrzostwa Polski w Ostródzie. Dwudniowe. No jak to brzmi?
8: No tak. Dokładnie. No, zostaliśmy zaszczyceni taką propozycją zorganizowania takich mistrzostw. No jest to poważna impreza, ponieważ no tutaj praktycznie wszystkie kluby, wszystkie bez wyjątku są na tych mistrzostwach. Ostatnio taką imprezą, która była właśnie w Myślenicach, to też były Mistrzostwa Polski, gdzie przyjechało 800 zawodników. Są to dwudniowe mistrzostwa. Pierwszy dzień to są dzieci i młodzicy, a drugi dzień to już jest takie mocne bardzo karate, gdzie są juniorzy i seniorzy, więc to taka naprawdę duża impreza, no takiej rangi naprawdę mocny.
5: Data wyznaczona?
8: Tak, to jest 3-4 kwietnia. To będzie centrum karate, no.
5: Ostróda centrum karate.
8: Ostróda będzie centrum karate. I bardzo się cieszę, że taka też dostaliśmy taką propozycję, bo też to jest wspaniała promocja naszego regionu, naszej Ostródy pięknej, więc tym bardziej jesteśmy z tego dumni i zaszczyceni, że możemy to zorganizować.
5: Rozumiem, że nie śpisz po nocach i myślisz, jak to wszystko spiąć. Hotele, organizacje, kogo, gdzie położyć, jak to wszystko zorganizować.
8: No jest to wyzwanie, ale cieszę się, że mam takich wspaniałych ludzi koło siebie, którzy też są bardzo zaangażowani. Nasi instruktorzy tutaj w naszym klubie, nasi sensei, rodzice też bardzo pomagają, zawodnicy przy tym. To jest naprawdę, to jest sztab ludzi, to jest jakieś 50-60 osób, które przy tym ciężko pracuje. To jest mróweczki po prostu, ale robimy coś, co będzie fajną rzeczą, żeby kiedyś nawet powspominać po kilku latach, nie, że takie fajne rzeczy robiliśmy.
5: Arturze, czyli co? Zakłada się klub sportowy po pierwsze po to, żeby mieć wychowanków, a po drugie po to, żeby ktoś gdzieś w kraju w związku docenił to, że jest taki maleńki klub z sukcesami w Ostródzie i warto postawić ten pionek z napisem Mistrzostwa Polski w karate właśnie na Ostródę.
8: No tak, no to jest ogromny zaszczyt zorganizować taką imprezę, bo ta impreza zostaje. Tak naprawdę takie imprezy się robi tylko raz, no chyba, że coś naprawdę jest takiego, że drugi raz się robi, ale to są imprezy takie jednorazowe, które promują bardzo dany region, klub, a tak naprawdę no przychodzi się po to do klubu, żeby fajnie się, nie wiem, czuć z ludźmi, żeby spotykać się przede wszystkim ludzi. Widzimy, co się dzieje teraz w dobie tych telefonów, tabletów, komputerów. To jest masakra jakaś, a dzieciaki mogą po prostu się oderwać, nie? I to jest świetne chyba.
5: Ale zanim to, 24 października w hali Ostróckiego Centrum Sportu i Rekreacji, 6. edycja zawodów ICO Polish Open. A jeśli wasze dziecko ma co najmniej 4 lata i chce zostać ostruckim wojownikiem, no to odsyłamy do ostruckiego klubu Kyokushin Karate Grunwaldzka 55. No i seniorom przypominamy, że w każdy wtorek o godzinie 10 są szkolenia samoobrony finansowane przez Urząd Miasta w Ostródzie.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
9: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: Umiarkowany ruch panuje o tej porze w naszym mieście. Przejazd głównymi ulicami nie powinien przysporzyć nam wielu problemów, ale oczywiście zwiększonego ruchu spodziewajmy się na skrzyżowaniach oraz rondach w mieście. Tymczasem pogoda powinna być raczej sprzyjająca kierowcom. Życzymy szerokiej drogi.
1: Dzisiaj to nawet jak lekko zaspaliście, albo jak coś wam nie idzie, to i tak za bardzo się tym nie przejmujcie, bo w końcu mamy piąteczek. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Jest już 6:30. Waldek Darłak, siemano!

Just the way you are, czyli Milky David Guetta w Melo Radio. Tak fajnie ten dzień się rozpoczyna, a ten piątek może być jeszcze lepszy, jak zgarniecie merch Melo Radia tak z samego rana. Mam torbę Melo Radia dla was. Dzwońcie szybko pod 321-321-777. To jest ten moment. I trzy szoty też przygotowane. Czekam. 321-321-777. Dzwońcie teraz, zgarniajcie Melo torbę. No i pochwalcie się, co tam u was, jak się dzień zapowiada, jakie plany na weekend. Już wiecie, co będziecie robić, a może dopiero właśnie uświadamiacie sobie, że to już piątek. Fajnie, nie? 321-321-777. W jakim super humorze jesteście dzisiaj od rana? Chętnie się dowiem. Czekam już teraz.

0: Billy Owls, Lavinia i Reasons w Melo Radio. Tak podkręcamy tempa. To jest Jagoda. Cześć, Jagoda.
1: Cześć, cześć.
0: Siemanko, hej. Jagoda, piątek fajnie, nie? Że się zaczął.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, nareszcie piątek.
0: To powiedz, weź powiedz, ale tak, żeby głośno wszyscy usłyszeli. Powiedz to. Powiedz to, Jagoda. Zróbmy to razem. Jagoda, no.
1: Nareszcie piątek! Yeah!
0: Jagoda, nie wiem, kto bardziej czekał, czy ja, czy ty, czy wszyscy. Jagoda, ty się nie nudzisz od rana. Co tam się szykuje w weekend?
1: Powiem tak, chciałoby się zapytać, co my robimy o tej godzinie na nogach, no. Ale ja już jestem chwilę przed urodzinami moich rodziców, także nastrajam się na ich setkę.
0: No to się nastrajaj bardzo pozytywnie na fajne melo na takich urodzinach właśnie. Słuchaj, to uwaga, teraz też tak. Nastrój się, bo mam dla ciebie...
2: Trzy szoty w melo. Melo.
0: Jagoda, szybka poranna przepytywanka. Woda ciepła czy zimna?
1: Zimna.
0: Spodnie eleganckie czy dresy?
1: Eleganckie.
0: Gadać mega głośno czy mega cicho? Tylko tak szczerze. Jagoda, no?
1: Tylko mega głośno.
0: Brawo za szczerość. I dokładam melotorbę jeszcze. Na pewno ci się przyda. Dzięki. Poimprezuj tam odpowiednio dzisiaj. Cześć, cześć.
2: Trzy szoty w melo.
0: Tak gramy dzisiaj dla was od samego rana i tak podkręcamy tempo. A co tam u was? 321 321 777 za 15 7.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Kręcamy to po Veloradiu. Dobra, dobra, dajcie piątek. Proszę bardzo, no mamy. Korzystajcie od samego rana, łapcie i nastrajajcie się odpowiednio na weekend, który przecież też razem z Melo zaczniecie wcześniej. A teraz wcześnie rano, bo za 7 minut 7 na naszych i waszych zegarach.
1: A już o 7 zagramy.
0: Bebe Rexha i David Guetta w Melo. Podkręcamy tempo, za chwilę newsy i prognoza pogody w Melo Radio.
1: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Na siłkę do Extreme.
4: Na latę do Sis.
3: Po Wichajster do Refixa.
4: Po kardigan do Sinseya.
3: Po noże do Aldi.
4: Po ręczniki do Stelli.
3: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
4: I narożnik do salonu Umebluje.
3: Nieważne po co.
4: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
3: Zapraszamy.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabatach.

0: Do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danone Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35-93 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na rst.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
5: O reklamie.

0: Погода.
1: Pogoda nie powinna przysporzyć nam dzisiaj szczególnych problemów. Zachmurzenie będzie umiarkowane, trochę słońca też wyjrzy. Będzie dosyć ciepło, bo 18 stopni zobaczymy na termometrach. I co najważniejsze, nie powinno padać, a wiatr będzie dzisiaj niezbyt silny. Biometr cały dzień ma być korzystny. Tylko teraz jest trochę chłodniej, 9 stopni.
2: To są newsy na siódmą. Marcin Sikora, zapraszam. Od północy w całym kraju trwa protest maszynistów. PKP Polskie Linie Kolejowe ostrzegają przed opóźnieniami pociągów. Te przejeżdżają przez przejazdy z prędkością zaledwie 20 km na godzinę. Maszyniści protestują po katastrofie kolejowej w Sokolnikach. Protest potrwa do południa. Kilka osób zginęło, a kilka zostało rannych w wypadku autokaru turystycznego na wschodzie Szwajcarii. Pojazd należał do holenderskiej firmy turystycznej OAD. Kucharze z całej Polski będą charytatywnie gotować w Parku Śląskim w Chorzowie. Przygotują w niedzielę 10 tysięcy porcji różnych dań. To w ramach imprezy Kulinarny Ogień, mówi Aneta Miller z Parku Śląskiego.
3: I wrzucając datek do puszki będzie można spróbować różnorodnych dań.
2: Pieniądze wesprą budowę hospicjum dla dzieci. Polscy siatkarze od wygranej rozpoczęli Mistrzostwa Europy. Pokonali Portugalię 3-0.
4: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
5: To już siódma i już my gramy, gdy inni jeszcze gadają. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darłak, cześć, hej, siema.

Don Lamar, Lucenzo i Dan Zagodura w Melo Radio. Podkręcamy tempo od rana. Dzisiaj nareszcie piątek. 12 minut po godzinie 7 już mamy. I mam też do was dzisiaj bardzo konkretne pytanie. Słuchajcie, uwaga. Co lepiej robić z zamkniętymi oczami? Co lepiej robić z zamkniętymi oczami? Co wam przychodzi do głowy? Jakie pomysły? Koniecznie wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać. Czekamy na te najbardziej odjechane, wyjątkowe, oryginalne, czasem nawet i abstrakcyjne propozycje. Dajcie znaka, czekam na was na meloradio.pl. Za te najfajniejsze, oczywiście, że jak zwykle wyślemy wam fajny Melo Merch. Co lepiej robić z zamkniętymi oczami? Czekam na meloradio.pl. Zwłaszcza jak jeszcze nigdy nie nagrywaliście głosówki, to spróbujcie, łatwo się robi, wchodzicie z komórki na meloradio.pl, tam na dole słuchawka, wystarczy wcisnąć i nagrać. A jak macie dzisiaj albo w weekend jakąś randkę umówioną z kimś, kogo jeszcze nie widzieliście, to nie martwcie się, czy zrobicie dobre pierwsze wrażenie, podobno wcale nie jest aż tak ważne. Za chwilę więcej.

Elok i Ava Max w Mel Radio. Tak podkręcamy tempo, już 17 minut po godzinie 7 i czekamy na wasze głosówki. Co lepiej robić z zamkniętymi oczami? Wchodźcie na melradio.pl, czekam na wasze odjechane propozycje. Słuchajcie, prawie połowa singli przyznaje się, że zakochała się w kimś, kto na początku w ogóle im się nie podobał. Aż 49% badanych przyznało, że zakochało się kiedyś w osobie, której na początku w ogóle nie uważało za atrakcyjną. Co zmieniało zdanie? Ludzie przyznają, że numerem jeden była zdecydowanie dobra rozmowa. Potem z kolei wspólne zainteresowania. I co ciekawe, słuchajcie tego, aż 40% pytanych umówiłoby się na drugą randkę, nawet gdy ta pierwsza nie była specjalnie ekscytująca. O, brzmi to pocieszająco, co nie? Czyli będzie okazja zrobić drugi raz pierwsze wrażenie. Podkręcamy tempo w Meloradio, oni to wiedzą, jak zrobić dobre wrażenie. Tak od razu. Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo.

0: Fast Boy. Music Sounds w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a ja uwielbiam odbierać od was głosówki tak z samego rana, więc wysyłajcie na meloradio.pl, wbijajcie i koniecznie nagrajcie nam głosówkę, co lepiej robić z zamkniętymi oczami. Na przykład propozycja taka: wchodzić na wagę. Dobre. Oglądać swoje stare zdjęcia. Rozumiem. Przechodzić rano obok lustra też lepiej jest robić z zamkniętymi oczami. A ty co uważasz?
1: Z zamkniętymi oczami najpierw robić stan konta na koniec miesiąca.
0: Okej.
2: Okay. No na pewno całować się.
0: No jasne. I co jeszcze?
3: Kichać jest lepiej z zamkniętymi oczami.
0: Też można. A wy co uważacie? Co lepiej robić z zamkniętymi oczami? Na meloradio.pl czekamy, bo chciałbym komuś fajny merch wysłać. Nagrywajcie.
4: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę start. Kuchniawikinga.pl.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum. W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
6: Citroen.
7: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: Po reklamie.

0: Kala Fernandez w Melo Radio. A co jeśli weekend zacznie się przed 10:00? No tak właśnie będzie, gwarantujemy wam to, tylko w Melo Radio. My weekend zaczynamy dla was zdecydowanie wcześniej i wspólnie ogłosimy to jeszcze przed 10:00. A póki co pytamy, co lepiej jest robić z zamkniętymi oczami?
1: Smakować coś, czego się nigdy nie smakowało.
2: Hejka, najlepiej z zamkniętymi oczami płacić w sklepie i liczyć, że nasze konto też tego nie widziało.
3: Z zamkniętymi oczami to tylko płacić za paliwo.
0: Aha.
4: Z zamkniętymi oczami można liczyć kalorie, jak ktoś jest na diecie.
0: Można.
5: Z zamkniętymi oczami najlepiej patrzeć na rachunki.
0: Jasne, no rozumiem to. I jeszcze ty.
6: Co robić najlepiej z zamkniętymi oczami? Ciąć gumówką. Au!

0: Griffin i Words Away w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was i mamy też piątek, piąteczek, piątunio. Za chwilę będą newsy, będzie też prognoza pogody, koniecznie posłuchajcie. I za 8 minut będzie też 8.
1: A już o 8 zagramy
0: Moonlight i Alabama Ten. To ja tylko dorzucę jeszcze, że po 8 to też nasza nowa zabawa. Ostatnie słowo będzie. Wy też bądźcie.
1: Reklama.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają. Konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
6: Słuchaj, Marian.
10: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
10: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
12: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok. Codziennie. W dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett 4-warstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
15: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki D-Vitum Forte. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy.
19: pełen pomysłów.
20: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
21: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
22: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
21: No dobrze, a taki fajny prezent...
22: Na mediaexpert.pl.
21: No to jeszcze, żeby wszystko było tanie.

0: 56,4 albo 89,4 FM. Traffic.
1: W umiarkowany sposób możemy przejechać dzisiaj ulicami naszego miasta o poranku. Cierpliwość zawsze może się przydać, zwłaszcza na rondach i skrzyżowaniach, ale nie powinniśmy mieć większych problemów. Uważajmy tylko na Czarnieckiego, tam miejscami może być nieco ciaśniej. Zimny poranek, mamy w tym momencie 9 stopni tylko na termometrach, także niestety wychodząc z domu trzeba cieplej się ubrać, ale potem w ciągu dnia temperatura podskoczy do 18 stopni, także będzie już o wiele cieplej. Nie są zapowiadane na dzisiaj opady deszczu, a wiatr ma być niezbyt silny. Do tego korzystne warunki biometeo, więc powinniśmy czuć się dobrze.
2: Są newsy na ósmą. Marcin Sikora. Zapraszam. 25 lat temu doszło do ataku na World Trade Center. Dwa porwane przez terrorystów samoloty uderzyły w wieżowce, trzeci rozbił się o gmach Pentagonu w pobliżu Waszyngtonu. Celem czwartego miał być prawdopodobnie Biały Dom. Stała baza amerykańskich wojsk w Polsce coraz bliżej. Amerykańska delegacja ogląda różne lokalizacje w zachodniej Polsce. Wrocław ma dużo atutów, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Wrocław jest wysoko oceniany przez naszych partnerów, bo też Amerykanie to inwestują.
2: Chodzi o przebudowę lotniska, z którego już teraz korzystają amerykańskie wojska. Teraz Kraków. Komisarz wyborcza odrzuciła wszystkie odwołania dotyczące rejestracji kandydatów w wyborach na prezydenta miasta. A dziś i jutro na PGE Narodowym w Warszawie finałowe zawody Drift Masters. Polscy kierowcy Piotr Więcek i Paweł Korpuliński są najbliżej triumfu w klasyfikacji końcowej.
4: A wy jesteście bardzo blisko weekendu i jeszcze bliżej triumfu w naszej nowej zabawie. Ostatnie słowo. Zaczniemy już niedługo, a teraz gramy, gdy inni gadają. Tak podkręcamy tempo. Waldek Darłak, siema, jest ósma.

Sara Larsson i David Guetta. This one's for you w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w piątek od rana, a teraz na zegarach już 11 minut po godzinie 8. Zawahałem się przez moment, tak patrząc na zegarek, bo wiadomo, godzina to ważna rzecz z samego rana, ale jeszcze ważniejsze to jest to, żebyście wy się nie wahali i teraz szybko dzwonili do Melo. Ale powiedziałem, co? Dwie osoby mają szansę już teraz dodzwonić się do nas pod 321-321-777. Bardzo proszę, linia czeka na was. Połączenia otwarte, zapraszamy. Skiety do zgarnięcia. Melotorba też i zabawa ostatnie słowo. Zaczynamy za chwilę, czekam.

0: Słuchajcie, kiedy jest zwalo, podkręcamy tempo. 16 po 8. Ostatnie słowo. A teraz to już razem z nami Grzesiek. Cześć Grzesiek. Grzegorz, halo, halo, halo, halo. Słuchajcie, Grzegorz.
1: Halo?
0: O, Grzegorz. Cześć. Grzegorz, ty weź nas nie strasz. Grzegorz,
1: halo, halo.
0: Halo, słyszymy się?
1: Jestem.
0: Dobra, słyszysz?
1: Halo.
0: Grzegorz.
1: Nie słyszymy się.
0: Jak się nie słyszymy? My cię słyszymy. Grzegorz, to u ciebie tam coś nie pykło chyba. Grzesiek, słyszysz nas? Grzesiek, Grzesiek, jesteś?
1: Nie słyszę.
0: Słuchajcie, no...
1: Nie. Halo, halo.
0: No Grzesiek, ale my cię słyszymy, świat cię słyszy, słuchaj, no. Grzesiek, słyszymy się czy nie słyszymy ostatnio?
1: Mam problemy z telefonem.
0: Chyba tak, no, my cię słyszymy. Słuchajcie, a jest Asia też. Cześć, Asiu.
2: Cześć, jestem.
0: Cześć. Słyszymy się? Słyszymy się. Asia.
2: Słyszymy.
0: Co u ciebie?
2: U mnie wszystko dobrze. Jestem dzisiaj ostatni dzień pracy przed urlopem, bo za tydzień wychodzę za mąż.
0: Wow, no, to Asia rozwaliła system. Słyszałeś, Grzesiek? Słuchajcie, nie wiem, chyba się nie uda nam z Grześkiem pogadać. Szkoda, no, bo przecież wszyscy go słyszymy, a
1: zabawa... Słyszałem.
0: Słyszałeś. No dobra, no to Grzesiek, uwaga.
1: Nie wiem.
0: Dobra, zasada jest taka, słuchajcie, 20 sekund, czas nas goni. Trzeba powiedzieć jak najwięcej słów z kategorii, którą ja za chwilę podam. Mówi raz Asia, raz Grzesiek, raz Asia, raz Grzesiek. Zaczyna Asia.
1: Halo.
0: I uwaga, Grzesiek, wszyscy cię słyszą. Słuchajcie. Uwaga, uwaga. Kategoria na dzisiaj to rzeczy, na których można... leżeć. Czas starta, Asia.
2: Łóżko.
0: Grzesiek. Jedziesz, Asia.
2: Materac.
0: Dalej.
2: Ponton.
0: Dalej.
2: Kot.
0: Dalej.
2: Podłoga.
0: Birekot. No, Grzesiek.
1: Podłoga.
0: O, Grzesiek.
2: Kołdra.
0: Czas, koniec. Słuchajcie. Powiem tak, no przed kilkoma sekundami było Grześka bardzo dobrze słychać, zanim jeszcze weszliśmy na antenę, a potem Grzesiek mówi, wiesz, taka praca i w ogóle tutaj ganiam, ale słyszę. No i słychać było, jak Grzesiek słyszał, że chyba nie do końca dobrze. Słuchajcie, no Asia, zdecydowane zwycięstwo dla ciebie z Kiety Meloradia.
2: Dziękuję.
0: Gratulacje, wysyłamy. Grzegorz, dla ciebie też coś mamy. Wysyłamy Melo torbę i ty sprawdź tam, Grzesiek, czasem czy nie zmutowałeś jakoś mnie tutaj, że ciebie słychać, a Grześka tak trochę nie za bardzo. Miłego weekendu wam życzymy, cześć. Ostatnie słowo. No i takie rzeczy też się dzieją. Wszystko na żywo, wszystko live, wszystko w piątek specjalnie dla was. Nie takie historie u was pewnie, nie? Przed startem samego weekendu. Zabawa Ostatnie Słowo wraca po weekendzie i wtedy też będziecie mieli szansę się wykazać szybkością, refleksem, pomysłowością i tym, że dacie radę. Już 19 po 8 w Mela.

0: Lecimy z piątkiem dzisiaj, Tabi Ramio i Fly High w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. To jest bardzo ciekawe, że po całym tygodniu w piątek mamy więcej chęci i energii niż w poniedziałek po całym weekendzie, no nie? Znacie to uczucie. Za chwilę w Melo, Burak Jeter, a potem także Liwka, już 28 minut po 8.
1: Reklama.
2: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły regulamin na pko.com.pl.
11: Czyta lektor AI.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
11: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
12: Stokrotka.
13: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Mamy niskie ceny.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow!
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placu.
1: wskazówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Wszystko, czego dziś chcę.
20: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
23: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
24: O, ale że to tak dla mnie?
23: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
25: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
26: Włączamy niskie ceny.
27: Po reklamie. Meloradio Mazury.

Podkręcamy tempo w Meloradio w piątek rano za 18 minut 9. W sieci pojawiło się sporo zdjęć z plaży w Sopocie i to, co ludzi zaskakuje, to mnóstwo meduz. Ludzie wrzucają zdjęcia, na których widać je i w wodzie, i na plaży. Taka ilość tych stworzeń robi wrażenie na turystach, co widać w komentarzach pod fotkami. To, że meduzy opanowały plażę, nie jest niczym niezwykłym, no to wynika z ich cyklu życia, także nie dajcie się meduzom zaskoczyć. Pozwólcie, że my was zaskoczymy energetyczną muzą. Poza tym w końcu one też chcą mieć swój sezon, nie? Tak po wakacjach. Alan Walker i Ava Max w Melo teraz.

0: Baby.
1: Chris Cross, Amsterdam, Maya Ma, jedna z propozycji do 30 Melo Radia. 30 już dzisiaj po godzinie 18. Jeszcze zdążycie szybko zagłosować między innymi także na ten numer na meloradio.pl. Za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy.
1: Szymzaj, fire, fire. Tak, zagramy punktualnie o 9, a wcześniej dla was także newsy i prognoza pogody w Melo Radio.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na kompensatyń, który rozsuł się w drobny mak.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Na siłkę do Extreme.
3: Na latę do Sis.
2: Po Wichajster do Refixa.
3: Po kardigan do Sinseya.
2: Po noże do Aldi.
3: Po ręczniki do Stelli.
2: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
3: I narożnik do salonu Umebluje.
2: Nieważne po co.
3: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
2: Zapraszamy.
4: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
11: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
15: Szykujemy skok.
16: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
17: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
18: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
19: Świat ciebie potrzebuje.
18: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
2: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
3: Lidl. To się opłaca.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Po reklamie. Meloradio Mazury. Trafik.
6: Po tej porze ciasno jest miejscami na Czarnieckiego, dalej Grunwaldzka, zwłaszcza przy rondach, oraz Drwęcka. Uważajmy także na Mickiewicza, tam także może być ciasno, zwłaszcza przy skrzyżowaniu z Olsztyńską. Przypominam także, że droga powiatowa Ryn-Bednarki jest jeszcze wyłączona z ruchu.

0: Ładna pogoda powinna dopisywać nam przez większość dnia, ale chmury mogą troszkę pojawić się na niebie. W tym momencie jest całkiem słonecznie, ale mamy dosyć niską temperaturę na termometrach, 10 stopni w tym momencie, także jest jeszcze dosyć zimno. Trzeba cieplej się ubrać, najlepiej na cebulkę, bo po południu temperatura podskoczy do 18 stopni.
1: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora, zapraszam. Trwa protest maszynistów. Przez przejazdy pociągi jeżdżą z prędkością 20 km na godzinę. Około 1/3 połączeń jest opóźnionych. Próba uszkodzenia miejskiego wodociągu w Skarżysku Kamiennej. Policja wyjaśnia okoliczności incydentu. Monitoring wykrył obecność osoby nieuprawnionej. Od dziś więcej trzeba zapłacić za przejazd autostradą A2. To między Nowym Tomyślem a Koninem. Przejazd osobówką za każdy z trzech odcinków kosztuje teraz 41 zł, czyli o złotówkę więcej niż wczoraj. Co na to kierowcy?
2: Trzeba wydawać więcej pieniędzy, a do pracy trzeba jechać.
3: Jeżeli bym miała jeździć codziennie, no to wystarczy sobie policzyć, to dosyć spora kwota.
4: Paliwo idzie w górę, autostrada idzie w górę.
1: To już druga podwyżka w tym roku. Szybszy marsz może dawać podobne efekty, co większa liczba kroków, szczególnie jeśli maszerujemy co najmniej 30 minut dziennie. Tak twierdzą naukowcy.
5: Bardzo szybko to my kierujemy się nawet biegiem w kierunku w stronę weekendu, który już niedługo, a na razie piątek. Korzystajcie od rana, jest 9 w Melo. Podkręcamy tempo.

0: Melo Radio Mazury.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był leki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień kłócę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

Siza i Bledka w Meloradio. To właśnie tak podkręcamy tempo. Dzisiaj w piątek mamy 11 dzień września i taksi 11 minut po godzinie 9 też przy okazji. A ja jeszcze w tej godzinie będę miał dla was mega muzyczną premierę. Idealną na weekend. Nie przegapcie koniecznie. To wszystko jeszcze przed 10. Przed 10 też oczywiście razem zaczniemy weekend w Melo. Jak zawsze z nami, zaczniecie go najlepiej i najszybciej. Pytaliście już dzisiaj o coś sztuczną inteligencję? To za chwilę wam powiem, ile ludzi robi to już tak zazwyczaj, na co dzień, na świecie. A teraz Josh Baker i My Place w Meloradio.

15 po 9, już na zegarach, już piątek, podkręcamy tempo w Melo Radio i już co czwarty internauta rozmawia ze sztuczną inteligencją, tak na co dzień. I nie chodzi tylko o konkretne informacje z danej dziedziny, coraz więcej dorosłych ludzi wchodzi z AI w interakcje osobiste i emocjonalne. I coraz więcej osób o radę lub opinię, czy robią dobrze w różnych sprawach, pyta nie najbliższych, tylko właśnie sztuczną inteligencję. No i chyba wiadomo dlaczego, w końcu żaden szef was tak nie pochwali, jak AI, które na każdy wasz projekt powie, że jest super i jeszcze lepszy od poprzedniego.

0: Rady Szczolcy Potter Times, jak chcecie więcej, bardziej i lepiej, to jest taka opcja, bo mamy dla was 500 do zgarnięcia już dzisiaj w szybkiej kasie. Kto chce, to niech szybko wbija na meloradio.pl i napisze, na co wyda te pieniądze. Szybka kasa do zgarnięcia, szybko te pieniądze mogą być u was. Zdążycie wydać jeszcze przed weekendem albo na pewno w weekend, na co chcecie. Dajcie znać, czekamy na wasze pomysły na meloradio.pl, wbijajcie koniecznie. A już za chwilę obiecana muzyczna premiera w Melo, posłuchajcie, 25 po 9.
1: Melo Radio Mazury. Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
7: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
16: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: Po reklamie.

0: imprezach. Rewelacyjne dźwięki już po samym początku, będziecie łatwo ten kawałek rozpoznawać. You and I, Me and You, David Guetta i Hypaton w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Funny Weekend. We party on the weekend. Do tej pory mogliście myśleć, że jeszcze nie, że to nie jest jeszcze dobry moment. Nie teraz, że jeszcze trochę trzeba poczekać, ale no już nie czekamy, bo to jest ta chwila, kiedy oficjalnie razem z wami najszybciej zaczynamy Weekend z Melo. No i on też musi być. The chase
1: is better than the catch. Hi, this is HP from Scooter and this is How Much Is The Fish? Yeah.

0: Wow, macie DFS, Skuter Mela. To znaczy, że macie już weekend w Meloradiu. Jest już Adi, przywita was za chwilę po 10:00. Nikt tak jak od niej mówi piątek, piąteczek, piątunia. Już niedługo też newsy, będzie prognoza pogody. Na zegarach za 10 minut 10:00.
1: A już o 10:00 zagramy.
0: Ale soj Sasza i Destiny w Melo. Tak, zagramy już niedługo, gdy inni będą jeszcze gadać. Waldek Derwak, trzymajcie się.

0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie. Meloradio Mazury na 101,5, 96

Ruch w Ostródzie nie słabnie, a my przypominamy o zamkniętych trasach. To Grunwaldzka od Czarnieckiego do Herdera oraz trasa Bednarki-Ryn. Już dzisiaj zamknięty jest także parking przed starostwem powiatowym w Ostródzie, a to z powodu zbliżających się dożynek. I to tyle na tę chwilę. Jedźcie ostrożnie.

0: pogodzie na razie bez zmian. Nie są zapowiadane opady deszczu, niebo nieco nam się może chmurzyć dzisiaj, ale za to będzie dosyć ciepło. Maksymalnie 18 stopni zobaczymy dzisiaj na termometrach. Wiatr nie będzie zbyt silny, więc nas dodatkowo nie wychłodzi. A biometr mamy dzisiaj korzystny i to przez cały dzień, także nie powinniśmy narzekać na złe samopoczucie. A jeśli chodzi o ciśnienie, to jest dzisiaj wysokie.
1: To są newsy Meloradia Mazury.
0: Ewa Cecuda. Śledztwo w sprawie kradzieży na cmentarzach w Ostródzie i Samborowie nadal trwa. Na policję zgłaszają się kolejni poszkodowani. Na początku maja z tych dwóch nekropolii ukradziono mosiężne krzyże z 70 nagrobków. Na razie nie złapano sprawców. Śledczy apelują, żeby sprawdzić, czy groby naszych bliskich nie zostały okradzione. Tymczasem na 3 miesiące do aresztu trafi mieszkaniec powiatu Iławskiego, który tydzień temu zaatakował personel szpitala w Ostródzie. Przypomnę, do szpitala trafił z urazem ręki, ale nie przeszkodziło mu to w poturbowaniu lekarza i jednego z policjantów. Mistrz Polski okazał się za mocny na Beniaminka. Morliny Ostróda przegrały 1-3 z Olimpią Grudziądz. Swój pojedynek wygrał Łukasz Sokołowski. Gramy na swoim poziomie, ocenia prezes ostródzkiego klubu Tomasz Krzeszewski.
2: Te dwa mecze, które zagraliśmy w Ostródzie, to myślę, że to były bardzo dobre mecze. I również wynik ich dla mnie jest mocno satysfakcjonujący i jako pozytywne zaskoczenie to odbieram. Tym bardziej gratuluję zawodnikom.
0: W niedzielę nasz zespół zagra na wyjeździe z AZS-em Gdańsk.
3: To są newsy na 10:00. Marcin Sikora. Zapraszam. W Europie brakuje ziemniaków, m.in. tych na chipsy i frytki. Po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy mniej zasadzili. Nie pomogły też rekordowe upały i susza, mówi rolnik z Lubelszczyzny Kamil Gongoł.
4: Nie będzie na tyle duże bulwy ziemniaka, żeby po prostu nadawało się to na frytki.
3: Drogo może zrobić się już jesienią. Ci, którzy nie głosują w wyborach, idą do piekła. Tak powiedział prezydent USA Donald Trump. Zrobił to na zakończenie konwencji Partii Republikańskiej. Polska przestała być rajem taniego tankowania. Tydzień po zakończeniu drugiej odsłony rządowego programu CPN ceny zbliżyły się do średnich europejskich. Pisze o tym Gazeta Wyborcza. Największą presję wyglądu odczuwamy ze strony samych siebie. Tak wynika z raportu portalu Wizaż.pl. Na drugim miejscu znalazły się social media.
5: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
6: No siemano ekipa, w piątek, piąteczek, piątunio, jest 10:00, ja jestem Adi, a kiedy inni gadają, my już gramy, ale Soy Destiny, piątek i weekend to jest nasze przeznaczenie. Siemano!

Kygo, Max Martinovni, Take Me Back w remiksie Robina Schulza. Tak, podkręcamy tempo i powiem więcej, będzie tego jeszcze bardzo dużo. A wy, mam nadzieję, że dzisiaj czujecie się dobrze, mam nadzieję, że też macie jakieś fajne plany na weekend. Jeżeli tak, słuchajcie, od tego mam WhatsAppa Meloradia, żeby z niego skorzystać i was o to wszystko zapytać. Jakie macie plany na weekend? Koniecznie dajcie mi znać w formie głosówek, bo te oczywiście najfajniej będzie zagrać na antenie. Także raz jeszcze przypomnę pytanie, jakie macie plany na weekend? Czekam na was na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. No i gram to, co tygryski lubią najbardziej. Switch Disco i I Found You. Gotcha. Jedziemy.

goście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Sony Fodero a Becky Healy, Say Something, tak, podkręcamy tempo. No ja wiem, że niektóre sytuacje rzeczywiście wymagają tego, by coś powiedzieć, chociaż są i takie, w których kolokwialnie mówiąc lepiej po prostu nie mówić nic, by nie powiedzieć, żeby się zamknąć. Ale ja wam powiem z kolei, że jeszcze w tej godzinie pojawi się Gips, PZ i Karnawał, ale też Kędzierz, Irak i Andaluz dla tych, którzy tęsknią za Andaluzją właśnie. Mua.
1: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Przepałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Fantastycznie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
10: Citroen.
11: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę RoxLab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury. Kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Ja!

Ian Carey, Red Light. Jeżeli to światło akurat jest przed wami, a jedziecie autem, to proszę się zatrzymać. Ale nie zatrzymujcie się z chęcią zgarnięcia szybkiej kasy. 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie, jak chcecie w zasadzie. Bo kiedy wejdziecie już na naszą stronę, przypomnę, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszecie na co to chcecie wydać, no to potem my do was dzwaniamy. Jak odbierzecie po 5 sygnałach, znaczy nie, sorry, macie 5 sygnałów, tak? Jak odbierzecie w tym czasie, to macie 500 dzisiaj w piątek, piąteczek, piątunio. Nie zmarnujcie okazji. Gips i PZ, gramy już teraz.

0: Eli Oaks i Reasons, tak podkręcamy tempo w piątek. No właśnie, liczę na wasze plany. Przypominam, że jestem na WhatsAppie Meloradia i pytam o to, jakie macie rzeczywiście plany na weekend. Liczę na coś fajnego, czekam też na głosówki. Te jak zawsze zagram na antenie.
1: A już o 11 zagramy
0: Lumix i Self Aware. Nutka, która szczerze mówiąc zaskoczyła mnie w tym roku, ale to dobrze, bo jest przegenialna i tak będziemy wam grać już o 11.
1: Autopromocja.
2: Bocian! Patrz! Bocian!
3: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
4: Odlatujemy! Odlot!
3: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
1: Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Na siłkę do Extreme.
2: Na latę do Sis.
1: Po Wichajster do Refixa.
2: Po kardigan do Sinseya.
1: Po noże do Aldi.
2: Po ręczniki do Stelli.
1: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
2: I narożnik do salonu umebluje.
1: Nieważne po co.
2: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
1: Zapraszamy.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
4: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Można byłoby pomyśleć, że gwiazda internetu pomoże nam wybrać nowy samochód, ale lepiej zaufać ponad 3 milionom właścicieli. Dacia Sandero. Najlepiej sprzedający się samochód w Europie. Dacia Sandero Stepway z silnikiem Eco G120 z fabryczną instalacją LPG. Dostępna już od 66 700 zł w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zaprasza Dacia Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.

Wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą

0: okazję.
1: To hit okazję z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Po reklamie.

0: Dzisiaj bez zmian w pogodzie, ma być umiarkowane zachmurzenie, bez opadów deszczu i 18 stopni maksymalnie na termometrach. Tymczasem weekend zapowiada się dosyć podobnie, chociaż może być nieco deszczowy, zwłaszcza w niedzielę. Takie są prognozy synoptyków, zobaczymy, czy się sprawdzą. Tymczasem na termometrach w weekend maksymalnie 19 stopni. A to jest akurat bardzo dobra prognoza.
1: To są newsy Meloradia Mazury.
0: Ewa Cecuda. Wnioski o rządową pomoc w remoncie dróg i chodników już złożone. W powiecie ostródzkim planowany jest remont drogi Gierzwałt-Pacultowo i 8 ulic na Starym Mieście w Morągu. To maksimum, mówi starosta Andrzej Biczkowski.
2: Bardzo ważnym elementem wyboru w tym roku, jeżeli chodzi o składanie wniosku, była współpraca i wzajemne umowy finansowe samorządów. Mamy deklarację samorządu morąskiego o współfinansowaniu z powiatem wkładu własnego.
0: Do tego planowana jest budowa chodników w Żabim Rogu i przy ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie. 5 kładów wspomoże warmińsko-mazurską Straż Graniczną. Jednostka patroluje granicę z obwodem królewieckim Federacji Rosyjskiej. Pojazdy przekazał samorząd województwa oraz starostwa powiatów. W sumie w tym roku na wsparcie straży poszło 250 000 zł. Uwaga kierowcy, od dzisiaj aż do poniedziałku zamknięty będzie parking przed starostwem powiatowym w Ostródzie. Powodem są miejskie dożynki, które będą w tę niedzielę.
3: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Jeszcze przez godzinę potrwa protest maszynistów. Od północy pociągi zwalniają do 20 km na godzinę przed przejazdami. Z każdą godziną opóźnionych pociągów będzie przybywać, mówi Adam Wawrzyniak z zarządu PKP Intercity.
4: Te opóźnienia na pewno przełożą się na drugą część dnia. To są tak zwane opóźnienia wtórne.
3: Obecnie opóźnionych jest ponad 70% pociągów. Maturę zdało 87% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Dane podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wyniki tegorocznej matury są podobne do tych z poprzednich lat. Wyroki bezwzględnego więzienia za nielegalne polowanie na wilki usłyszało je w Norwegii 10 mężczyzn. Włoski student stworzył aplikację ostrzegającą przed nadejściem gradobicia, bo Włochy są najbardziej w Europie narażone na to zjawisko. Dzięki aplikacji można uniknąć zniszczeń.
5: Siemano, ja jestem Adi, no i zaczynamy z piątkiem. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale to już dobrze wiecie. Wiem też, że potrzebujecie czegoś specjalnego, żeby się rozbudzić i to dość mocarnie, bo kawa czasami nie pomoże. Lumix Self Aware, no to jazda.

Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. A obojętność w tych czasach to jest coś, z czym w zasadzie chyba wszyscy spotykamy się na co dzień, ale nie, ci policjanci z Olsztyna zachowali się jak prawdziwi dżentelmeni i w zasadzie mi trochę nawet zaimponowali. Słuchajcie, chodzi o to, że nie wiem, gdzieś tam po prostu panowie chyba sobie krążyli po terenie, no i zauważyli naszego pięknego bielika, który, no kolokwialnie mówiąc, nie był w stanie odlecieć. Widać było, że miał problemy ze skrzydłem, dlatego jeden z policjantów podszedł, zaczął naprawdę w przepiękny, empatyczny sposób mówić do tego ptaka. No i dzięki temu, że udało się spotkać, no to też tego ptaka udało się uratować. Dlatego moja ogromna prośba, jeżeli macie taką sytuację i widzicie, że ktokolwiek cierpi, to nie bądźcie obojętni, tylko reagujcie, bo dzięki temu nie tylko można uratować komuś życie, ale po prostu sprawić też, że ktoś poczuje się lepiej. Tak po przyjacielsku. BFF, Bambi, już teraz w Meloradiu.

Ależ to jest stos, albo raczej banger z Liba Pumpa, Tonight Melo. 27 minut po 11. Mamy piąteczek, wreszcie upragniony, jedyny w swoim rodzaju. Może trochę ponury, bo szary, ale jednak piątek, piąteczek, piątunio. I w tej godzinie jeszcze Usher i More w remiksie Red One Jimmy Joker. Będzie też więcej dobroci.

0: Reklama.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.

Ashery Moore w Meloradio 18 minut do 12. Tak, podkręcamy tempo w piątek, piąteczek, piątunio. A odnośnie Ashera to nie wiem, czy wiecie, ale między nim a Jasonem Derulo to tam jakaś dramka trochę była. A dokładniej to mam wrażenie, że Jason Derulo mocniej wściekał się na sam fakt tego, że fani nazywali go Asherem właśnie. Gdzieś tam panowie podobno są podobni, nie wiem, ja tego podobieństwa nie widzę, no ale zrobił się z tego już lata temu całkiem nietypowy mem. To wszystko nadal do zobaczenia w sieci. Ja mam teraz nadzieję, że mimo wszystko chłopaki się potrafią dogadać i zbić razem pionę.

sercu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

0: kawałek do reklamy. Ej, no my też tydzień odwołujemy. Odwołujemy, bo mamy weekend, mamy piątek, panie Sokół! Coś tam pogwarzymy. 9 minut do godziny 12, podkręcamy tempo, bardzo lubię tę nutę. Słuchajcie, za dosłownie moment, bo minutę przed 12 pojawią się najnowsze newsy Meloradia. O czym powinniście wiedzieć? Przekonamy się za moment. Muzycznie też będzie dobrze, obiecuję.
1: A już o 12 zagramy.
0: No właśnie, będzie Tame Impala i Dracula. Dla fanów horrorów, ale nie tylko, też dla osób, które cenią sobie dobre brzmienie.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.

0: Mega gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: To pewne, niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
5: ceny. Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
9: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
14: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
15: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. O reklamie.
16: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM. Pogoda.
17: Dziewiętnaście stopni na termometrach, tyle zobaczymy maksymalnie w nadchodzący weekend. Pogoda ma być podobna do dzisiejszej, umiarkowane zachmurzenie, trochę słońca, ale może być nieco bardziej deszczowo. Sobota jeszcze w miarę okej, ale niedziela to już mogą przydać nam się parasole. Dzisiaj natomiast do końca dnia nie są zapowiadane żadne zmiany w pogodzie. 18 stopni, bez opadów i może nawet trochę słońca.
16: To są newsy Meloradia Mazury.
17: Ewa Cecuda. Powiat Ostrucki w ogonie rankingu szczepień na grypę. Z takiej profilaktyki korzysta około 2% mieszkańców. To zbyt mało, aby uniknąć większej liczby zachorowań w sezonie grypowym. Kończy się remont pałacyku przy ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie. Dawniej mieściła się tam biblioteka pedagogiczna. Starostwo powiatowe wydzierżawiło obiekt społecznikom. Po remoncie, który ma się zakończyć w listopadzie, będzie tam prowadzona m.in. opieka wytchnieniowa. Na koniec sukces nowej atrakcji turystycznej w Ostródzie. Dziennie Muzeum PRL odwiedzało nawet 300 turystów. Ekspozycję zwiedzimy jeszcze tylko do końca września. Potem muzeum zamieni się w miejsce spotkań dla młodzieży. Będą warsztaty z majsterkowania, mówi jego twórca Ryszard Czarnowski.
18: Ja również jestem mechanikiem samochodowym, prowadzę warsztat. Jednym z wolontariuszy jest mój syn, który jest elektronikiem. Również będzie uczył młodzież obsługi i naprawy tego typu urządzeń. Również motoryzacyjnych jest pan Krzysiu, wolontariusz, który ma jedną z większych kolekcji motocykli w Ostródzie.
17: Muzeum PRL w Ostródzie mieści się w starej nastawni kolejowej przy Słowackiego.
19: To są newsy na 12. Marcin Sikora. Zapraszam. Ponad 13 tysięcy minut opóźnienia. Tyle łącznie mają obecnie pociągi w całej Polsce. Właśnie kończy się ogólnokrajowy strajk maszynistów. Od północy pociągi przez przejazdy kolejowe przejeżdżały z prędkością 20 km na godzinę. Niepłacenie alimentów to najgorszy rodzaj długu, tak wynika z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Na kolejnym miejscu znalazły się długi przedsiębiorców wobec innych firm. Mimo końca wakacji, TOPR wciąż ma dużo pracy. Od ostatniego weekendu wakacji do wczoraj ratownicy pomogli 121 turystom. Wszystko zgodnie z planem. Nasi siatkarze w pierwszym meczu Mistrzostw Europy pokonali 3-0 Portugalię, mówi rozgrywający naszej reprezentacji Marcin Komenda.
20: Trzymaliśmy te nerwy na wodzy i ta koncentracja była na wysokim poziomie.
19: Kolejnym rywalem biało-czerwonych, którzy bronią tytułu, będzie Izrael. Ten mecz jutro.
21: Siemanko, mamy 12. Niektórzy powiedzieli, że samo południe, może trochę westernowo, ale tę nierówną walkę z tygodniem myślę, że w zasadzie zwyciężyliśmy, bo już jest piąteczek. Adi z tej strony. Wybaczcie to zawieszenie, ale naprawdę nie wierzę, że mam tę wielką przyjemność i zaszczyt zagrania wam tego totalnego sztosa. Temi Pala i Dracula z Jenny. Siemanko, raz jeszcze do 14 was zapraszam serdecznie.

0: Nasz ulubiony Tobi. Tobi Romeo i Fly High w Melo Radio. Niektórzy wiem, że podczas weekendu faktycznie będą wysoko latać, ale właśnie jestem mega ciekawy, jakie wy macie plany na weekend. No i mam głosówkę z WhatsAppa Melo Radia, także słuchamy.
1: Hejka, mój plan na weekend? To brak planu. Life is spontan. Pozdro!
0: Pozdrawiamy i dzięki za tę głosówkę. Przy okazji życzę bardzo miłego spontana, bo wiem, że na spontanie można zrobić naprawdę dużo odjechanych rzeczy. Jakie wy macie plany? Czekam na was na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Dawajcie, czekam na głosówki. Niech będzie piątkowo. Hej!

0: Take it slow, zwolnijcie, chociaż tylko trochę. Robin Schulz w Melo Radio, 28 minut po 12. W sumie mogę powiedzieć to samo o chłopie, który we mnie wczoraj wjechał, ale teraz gadamy o coś zupełnie innym. Jakie plany na weekend? WhatsApp Melo Radio, polecamy się jak zawsze. Kinia, opowiadaj.
1: No siemka, siemka. Dzisiaj miało być fajnie. Miał być kocyk, miała być kawka, herbatka i miały być seriale pod kocykiem, ale goście wpadną, więc dziobię w kuchni, ale dobrze, że jesteście ze swoimi nutkami. Pozdro.
0: No pozdro, szefowa, słuchaj, to żeby praca poszła szybko, no i smacznie rzecz jasna, to ja mam coś specjalnego. Poza tobą nic, Liwka jeszcze w tej godzinie. A, no i czekam na kolejne głosówki na WhatsAppie Melo Radia. Znajdziecie go na meloradio.pl.
2: Melo Radio Mazury. Słuchaj nas do 1,5, 96,4 albo 89,4 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
4: Załatwimy to w inny sposób.
6: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
3: Vous verrez maintenant. Aha.
2: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
3: Iga Dudziuk,
4: Mikołaj Kujawiński.
7: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Czyta lektor AI.
8: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
8: Stokrotka.
10: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
11: Elektryk? Pewnie drogi.
10: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
11: Co? Z serwisem i gwarancją?
10: I tylko 10% opłaty wstępnej.
11: Tylko gdzie jest haczyk?
10: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
11: Czekaj, 30 tysięcy?
10: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

0: z serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
8: Bujaliśmy się do tego numeru przez całe wakacje. Nadszedł wrzesień i nic się nie zmieniło. How does it feel? Ten numer tak wam się podoba, że po raz kolejny został numerem 1 30 Meloradia. Dub Dogs na szczycie. A jak będzie w tym tygodniu?
1: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
8: Pychu, zapraszam.
1: Autopromocja. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5,

0: i wszyscy milenialsi rączki w górę. No przepraszam, tak mi się skojarzyło. Ale nutka sztos, DJ Sami, Heaven w Meloradio, 17 minut do godziny 13, podkręcamy tempo. No, ja tylko chciałem powiedzieć, że DJ Sami na przykład jest pilotem śmigłowca wojskowego. Jak to zrobił? Nie mam pojęcia, nie zadaję zbędnych pytań, ale pytam o coś innego. Jakie macie plany na weekend? Karola.
1: Siemaneczko, pytacie o plany na weekend? Mhm. Ja myślę oddać moje dzieciaki do babci i spędzić praktycznie cały dzień szukając grzybów w lesie. Akurat pogoda nie dopisuje, ale to lepiej, bo pada i mam nadzieję, że trafię na konkretny wysyp. Pozdrawiam, Karolina.
0: Pozdro, wszystkiego dobrego. Trzymam kciuki za niezłe zbiory. Przy okazji pamiętajcie, porządny grzybiarz ponoć swoich spotów nie sprzedaje, więc nie pytajcie o namiary. A na głosówki od was z waszymi planami na weekend czekam na WhatsAppie Meloradia.

0: prostej zagramy.
1: No właśnie, słuchajcie, to będzie niespodzianka. Ty się nie śmiej, bo to słychać, Marlon Hofstadt.
2: Temu powiedzieć, świetnie wykonuje swoje obowiązki.
0: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22:00 tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromócia. Reklama.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.

0: Delikarta. Litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danone Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy, Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
15: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
16: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: Ore.

0: to są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. 235 minut opóźniony był pociąg Intercity Ślązak. Pozostałe składy od 10 do 64 minut, a to w związku z ogólnopolskim protestem maszynistów. Ratownicy górscy wciąż mają dużo pracy. Od ostatniego weekendu wakacji pomogli 121 turystom. Rekord na lotnisku Chopina w Warszawie w sierpniu. Port odprawił ponad 2 700 000 osób. Czeka nas mundial pod Wawelem. Kraków został gospodarzem drugiej edycji Mistrzostw Świata Kobiet Amp Futbolu, mówi zawodniczka kobiecej kadry Weronika Nowotny.
1: Gra przed własną publicznością to zupełnie inna bajka. I mogliśmy to odczuć w tym pierwszym historycznym meczu ze Stanami Zjednoczonymi, że gdzieś tam to wsparcie na trybunach, wsparcie najbliższych dodaje skrzydeł. Nie ma co oszukiwać, że jest to bardzo ważny aspekt.
0: Rozgrywki rozpoczną się 5 września przyszłego roku.
2: 13. Siemanko, Adi z tej strony. Fajnie, że jesteście. Fajnie, że jest piątek. Sorry, że klaszczę, ale to klaskanie dla was, bo daliśmy radę, brawo! Kolejny sukces. Fajnie. Jak to powiedział kiedyś ktoś mądry, fajnie, jak jest fajnie. Marlon Hofstadt, I Like. Zaczynamy od tego, a będzie więcej dobroci.

0: Axwell Bonny, Whatever Tears You On w Melo Radio, 15 minut po godzinie 13. Tak, podkręcamy tempo i przypomnę, jest piątek, piąteczek, piątunio. Piękny dzień! A my, słuchajcie, idziemy do kina. Na jaki film? Uwaga!
1: Resident Evil.
0: O, przygotowałem się.
2: Jest groza, no.
3: Iga, ja się Mikołaj, boję.
0: Siema.
2: Siema, no.
0: Słuchajcie, idziemy do kina. Iga powiedziała, że ej, chodźcie do kina, my mówimy dobra. Idziemy na, no mam nadzieję, że fajny film, bo oparty na pięknej serii, jaką bez wątpienia jest Resident Evil. Tak, kocham tę serię i to bardzo. Czy jakieś oczekiwania macie?
3: Przebierzmy się za zombiaków.
2: No zwiastun był obiecujący i mam nadzieję, że będzie w końcu straszny film o zombie.
3: Nie.
0: No zobaczymy, no mam nadzieję. Ja inaczej, ja się ucieszyłem, bo zobaczyłem maszyny do pisania, nie? I jak są takie rzeczy poszanowane, to mówię, okej, to spoko. Poza tym... Grałeś w Residenta?
2: Nie.
0: No właśnie! Jakby coś, damy wam znać, czy warto obejrzeć.

Josh Baker po Payback Skąp i My Place w Meloradio. Tak, podkręcamy tempo. O piątku można mówić różne rzeczy, ale to, że się pojawia, bardzo, ale to bardzo cieszy. Zdecydowanie osoby, które rzeczywiście z niego skorzystają, być może akurat na spontanie. A do tego spontanicznego działania to mam dla was Another Day in Paradise, Remedy Emanuel z klasykiem Phila Collinsa jeszcze w tej godzinie.

0: Melo Radio Mazury. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie masz żadnych szkół.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Na siłkę do Extreme.
5: Na latę do Sis.
4: Po Wichajster do Refixa.
5: Po kardigan do Sinseya.
4: Po noże do Aldi.
5: Po ręczniki do Stelli.
4: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
5: I narożnik do salonu Umebluje.
4: Nieważne po co.
5: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
4: Zapraszamy.
6: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Dużo dobrego.
17: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
18: Szykujemy skok.
19: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
20: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum, szum.
21: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
22: Świat ciebie potrzebuje.
21: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.

0: mega gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury. Kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

Lordly, 17 minut do 14. Nie traćcie czasu, zróbcie to od razu, bo serio szkoda. A czego? Dokładniej 500 000 zł, które dzisiaj możecie zgarnąć w szybkiej kasie. No po to by było całkiem mądre, wiecie, jest już piątek. Dobrze by było to spożytkować na jakąś, nie wiem, imprezę, na spotkanie z ziomkami. Jak tylko chcecie, nie wiem, nawet do oglądania serialu, jeżeli będzie trzeba. Potężną wyżerę możecie sobie zafundować. Cokolwiek by to było, dajcie o tym znać na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam o tym piszcie, no i jak coś, to miejcie włączony dźwięk w telefonie, bo będziemy dzwonić.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: World Away w Meloradio, tak podkręcamy tempo 8 minut do godziny 14. Dzięki za dzisiaj, Aiga i Mikołaj w studiu. Tak. Siema.
1: Hej.
2: Siema, siema.
0: Jak się czujecie w piątek?
1: Mega dobrze. Zjedliśmy obiad wspólnie.
0: To prawda, było fajnie.
2: Trochę mi się spać chce teraz po jedzeniu, bo się najadłem fryteczkami.
0: No, były fryteczki.
2: Ale dobra ryba była. Nie tak dobra jak Devolay ostatnio, ale...
3: A już o 14 zagramy
2: Tańcz, Bledka.
4: Więc tańcz, tańcz, tańcz, mówię sobie jak zawsze.
0: To wy sobie tańczcie, korzystajcie, bawcie się, a ja
1: śmigam
0: trochę się przespać.
1: Nie, idź tańczyć właśnie, piątek.
0: Ale to wieczorem.
1: Dobra.
0: Jemanko.
1: Pa.

0: reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Mama! Cześć, kochanie!
10: Co chcecie na obiad?
11: Cebulę z pire!
12: Pierogi z syrem!
13: Makaron carbonara!
14: Fasolka po brytońsku!
10: Kochani, to nie jest restauracja!
14: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
10: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
15: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
16: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.

0: po to, ażebyście Państwo, wsiadając do pociągu, czuli się bezpieczni.
1: Jednak jak informuje PKP PLK, opóźnienia na kolei mogą być do późnych godzin wieczornych. Ponad 90 Polaków kandyduje w Szwecji w wyborach do parlamentu i lokalnych samorządów. Ratownicy medyczni rywalizują w Olsztynie na międzynarodowych mistrzostwach Polski. 46 polskich zespołów i 9 zagranicznych walczy o miano

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Wreszcie mamy piątek, jak ja się cieszę.
2: Mamy piątek i dzisiaj będzie wielki powrót we Freak Fightie.
1: Masz rację, no. Czy już zdradzamy co to takiego, czy chwila niepewności?
2: No to będzie taki powrót, ale taki z twistem. I na razie powiedzmy może tyle.
1: Okej, porozmawiamy też o jedzeniu dziwnych rzeczy. Jak byłam małą dziewczynką, to na przykład zjadałam śmieci.
2: Jak to śmieci? Ale wszystkie takie zmieszane, plastiki?
1: No po prostu lubiłam gryźć
2: od
1: śmieci.
2: Od małego lubiłaś ekologię, no dobrze. Ale będzie też drama, słuchaj. I to drama, z którą jesteś personalnie związana. I czyja to jest wina i kto za to odpowiada, to na pewno sprawdzimy.
1: No to wow, jestem zestresowana. Iga Mikołaj, siemanko.

0: Tiesto, Ava Max, The Matto. Podkręcamy tempo we Freak Fajcie w Meloradiu. Rozmawialiśmy o tym, co dziwnego zjadłam.
1: Nie mogę patrzeć na te nagłówek. Nie mogę na niego
0: patrzeć. Ja jak byłam dzieckiem, jadłam śmieci, tak jak mówiłam. A Julia z Love is Blind zjadła swoją kartę SIM.
1: Jak to jest w ogóle możliwe, powiedz mi? O co chodzi w tej historii?
0: Posłuchajmy może Julii po prostu.
2: Przez przypadek puknęłam kartę SIM. Byłam w pracy i musiałam gdzieś schować kartę SIM. I wpadłam cudowny pomysł, że idealnym schowkiem na to będzie moje pudełeczko z cukierkami. No i oczywiście co? Zapomniałam, że ta karta SIM się tam znajduje. I przechyliłam to pudełeczko i puknęłam tą kartę.
1: No tak, no to się może zdarzyć każdemu przecież. Ale są kolejne hity, bo widzę, że tutaj jest całe pasmo nieszczęść.
0: Tak.
1: Na przykład płakała, że skradziono jej rower, a przyszła do pracy na piechotę.
0: Najgorzej,
1: i
0: najgorzej.
1: I wywaliła się na wodzie z ogórków kiszonych, które wyciekły z jej torebki.
0: Mam odpowiedni komentarz do tej sytuacji.
3: Ogórek kiszony.
1: Nie!

0: Mikołaj bardzo to lubi. Aleksandra Stan, Mr. Saxo Beat, a ja muszę zmienić na chwilę klimat. Muszę.
1: O nie, proszę wstać. Tak. Sąd idzie.
0: Mikołaj Kujawiński.
1: Iga Dudziuk. Kto tu będzie teraz prokuratorem? No chyba ja.
0: Chyba ty.
1: Oskarżam.
0: Ale o co?
1: Oskarżam o... o to, że się przeklina do dzieci.
0: Ale to nie to wolno wysoki sądzie, to nie moja dzieci. Wina w ogóle.
1: Nie? A kto był na imprezie Back to School na Bemowie, która jest teraz w ogóle źródłem wielkiej kontrowersji?
0: Ale przepraszam bardzo, ja nie odpowiadam za to, co pan Eryk Moczko nawija w swoich numerach.
1: Ale to pani mu nie mówiła, panie Eryku, proszę nie przeklinać, bo tu dzieci są.
0: No niestety nie zrobiłam tego.
1: No widzisz, no i teraz Eryk Moczko ma przypał tak zwany, ponieważ nie dość, że musiał przeprosić, znaczy no przeprosił tak, na swoim tak. Instagramie, ale tak po prostu wrzucił czarną planszę i oznaczył Bemowo.
0: Poczekaj, tak przepraszają influencerzy, tak przeprasza Gen Z, żeby tak nie do końca się przyznać do błędu, ale ten czarny kolor oznacza to, że jest mu przykro.
1: Tak, tak, ale to chyba nie skończy się na takich prostych przeprosinach.
0: Nie?
1: Nie, ponieważ pozew już jedzie.
0: No tak, przecież w sumie na TikToku wszyscy ludzie się tutaj oburzyli na to i proszę bardzo, to jest dowód, który numer jeden w sumie.
1: Tak jest.
2: Zgłaszamy do prokuratury. Wykorzystujemy własne zasoby, własny czas, własnych prawników i będziemy takie rzeczy konsekwentnie zgłaszać.
1: Jestem pełen podziwu, że powiedział tyle razy własne i nie powiedział zgłaszam to do płoku do ałatuły. A ja zgłaszam.

0: Mają maj. Oj, wyjdzie w tej godzinie, kto jest czyściutki, a kto nie.
1: Tak jest, rozwiążemy w końcu jedną z największych zagadek i zagwozdek ludzkości, czyli po ilu razach trzeba wyprać ręcznik.
0: Powtórzmy, razach, nie dniach, razach.
1: Nie dniach, tak, tak, bo ktoś może używać wiele razy w jednym dniu, nie?
0: I to jest błąd.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Reklama.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Pizownik Disney od razu jakoś tak się bardziej chce.
1: A w tym apartamencie to pewnie ręczniki takie, wiesz, białe, puchate, nie, delikatne, fajnie, fajnie. No właśnie, co ile prać ręcznik? To jest pytanie, nad którym chyba każdy facet się kiedyś zastanawiał.
0: Ja wiem.
1: No?
0: Po 3 razach.
1: Dobrze, masz rację, tak? Podobno właśnie zalecają specjaliści od zdrowia i higieny. Tak, 3 razy i pierzemy co najmniej 2 razy w tygodniu, a jeżeli mam jakąś infekcję, choroby skóry, to codziennie.
0: Ja mam pytanie, bo ty masz na pewno żel do wszystkiego, to masz też ręcznik do wszystkiego?
1: Wiesz co, to jest tak, że ja zaczynam od góry, a ręcznik zapomina na następny dzień.

0: What if?
1: Co jeśli? A co jeśli bym ci się włamał do domu, bo bym myślał, że jest opuszczony?
0: Krzyczałabym, o tak. A!
1: O, to może tak właśnie zrobili w takim szpitalu, bo tam tiktokerzy weszli.
0: Ale dlaczego?
1: A to się dowiemy z newsów Meloradia, które już za chwilę.
0: Słuchajcie uważnie.
2: A już o 15:00 zagramy!
1: Sorry Papi, Topic i Becky G.
0: Ten numer. Zagramy punktualnie o 15:00. Mucho numeru.
1: Mucho.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 stówy w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
15: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
16: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
21: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie.
1: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj nas 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
22: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. TikTokerzy włamali się do szpitala w Miastku, bo wyglądał na opuszczony. Placówka w sierpniu zgłosiła wniosek o upadłość. Jej władze gromadzą teraz materiały z włamania i przekażą je służbom. Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie ma 94 cm. To najniższy stan od 9 lat, kiedy rozpoczęto pomiary. To jedna z najbardziej obciążonych autostrad w Polsce. Mowa o odcinku A4 między Mysłowicami a Gliwicami. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła analizę ruchu w tym miejscu, mówi Marcin Twardysko z dyrekcji.
23: Chcemy dokładnie przeanalizować obecne warunki przejazdu i przygotować rozwiązania, które w przyszłości mogą usprawnić ruch.
22: Powstaną symulacje różnych wariantów zmian. Przed nami chłodne noce. Synoptycy ostrzegają, że temperatura spadnie nawet do 5 stopni.
24: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i musicie uważać na winorośla wszelkie.
25: Tak, ostatnio niektórzy poszaleli w ostatnie ciepłe dni.
24: O tym pogadamy.

0: Kochasz? Mhm. Sobel. Wiesz, co ja kocham? Internet. Kocham internet za to, co tam się dzieje.
1: Myślałem, że coś zupełnie innego.
0: Nie.
1: No w internecie się dzieje, ale dzieje się też w Zielonej Górze, bo tam, no właśnie, tam jest impreza. Taka cykliczna, nie wiem, czy mogę powiedzieć, nie, bo ustawa i w ogóle. Natomiast owoce, winogron się zbiera i tam się je przerabia, fermentuje.
0: I potem się
1: to pije, tak. I potem się blokuje SOR. 235 pacjentów przewinęło się przez SOR w Zielonej Górze tylko w weekend, bo no, było branie aż za bardzo.
0: To okropne.
1: No okropne, ale był rekord też, 4,8 promila ktoś miał.
0: Brawo.
1: Gratulacje.

0: 17 po 15.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradio.
0: Pół tysiąca złotych leży na stole i pachnie. Czy my zadzwonimy teraz do naszej słuchaczki?
2: Zadzwonimy teraz do Natalii, która oczywiście ma 5 sygnałów na to, żeby odebrać od nas telefon. Jeżeli się to uda, to będzie pierwszy krok do sukcesu.
0: Ja myślę, że się uda.
2: A kasa się przyda na pewno. Mamy tutaj podgląd na zgłoszenie, wszystko widzimy. Ale już dwa sygnały.
0: Cześć Natka, Iga Mikołaj, Meloradio.
2: Siemanko.
3: A witam.
0: Czy już masz weekend?
3: No prawie, sprzątający.
0: No właśnie, bo ty byłaś na meloradio.pl, opowiadaj, na co ci aż 500 zł.
3: Tak, chciałam.
0: A na co?
3: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Ale dzisiaj konkretnie w ten
3: godzinie. No mamy jeden, tak, dzisiaj musimy wszystko przewieźć.
0: Mhm.
2: No dobra, i na jakim etapie jesteście? Pakujecie się dopiero, czy już pierwsze jakieś rzeczy przewożone?
3: Gotujemy pierwszy obiadek, wnosimy kartony. I za chwilę jedziemy po drugi transport ubrań.
0: No, to oznacza tyle, że kasa leci już do ciebie.
3: Super, dziękuję bardzo.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: Jakie to jest proste, wystarczy wejść na meloradio.pl i się zgłaszać po szybką kasę. 200
2: A przeprowadzki
0: złotych.
2: Ciężkie, coś o tym
0: Pół
2: wiemy.
0: Tysiąca. A, no tak.

0: Swedish House Mafia, Likili, Happiness is so sad. O Boże, jak ja lubię ten kawałek.
1: A propos samego tytułu, to o smutnych rzeczach trochę będziemy mówić jeszcze w tej godzinie, ale za to sprawiły one, że jestem szczęśliwy, że tak nie polegam na tych wszystkich głupich chatbotach.
0: I Bóg też maczał w tym palce.

0: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam. Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert dalej masz
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
8: Po reklamie. Meloradio Mazurie.

0: Będzie jaśniej. Słuchajcie, nie przejmujcie się tym, że w internecie jest tyle głupoli. Będzie jaśniej.
1: No chyba, że się korzysta z czatu GPT do wszystkiego.
0: To będzie ciemniej.
1: To będzie ciemniej, ponieważ spora część osób w ogóle z tymi chatbotami rozmawia na tematy prywatne, zdrowia psychicznego między innymi. No i właśnie jeden facet w Stanach Zjednoczonych wpadł w manię, a chatbot zaczął mu wkręcać, że jest Jezusem.
0: Że ten czat jest Jezusem.
1: Tak, tak, tak. Uświadomił to sobie. A teraz o rany, jestem pozwany, bo pozew już jedzie.

0: Mikołaj, wiesz, że jesteś homoseksualistą?
1: Co proszę?
0: Homoseksualistą.
1: Co to znaczy?
0: To jest osoba, która bardzo lubi spędzać czas w domu. Taki domator po prostu.
1: Okej.
0: Okay. A o czym
1: myślałeś? To nie możemy mówić domator, tak? Trzeba wymyślać jakieś głupoty teraz.
0: Bo to by się to skojarzyło z czymś.
1: A ono ciekawe. Ciekawe dlaczego. No może jedna literka różnicy, nie? O, ale tobie się kojarzy.
0: Homosexual.
1: No lubię w domu siedzieć.
0: Kto nie lubi?
2: A już o 16 zagramy.
1: Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran.
0: I zapalmy wszyscy latarki w telefonach, bo punktualnie ten numer u nas o 16.
2: Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Podnieśliśmy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Na siłkę do Extreme.
5: Na latę do Sis.
4: Po Wichajster do Refixa.
5: Po kardigan do Sinseya.
4: Po noże do Aldi.
5: Po ręczniki do Stelli.
4: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
5: I narożnik do salonu Umebluje.
4: Nieważne po co.
5: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
4: Zapraszamy.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
12: Aha.
11: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No
12: i
11: jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
14: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
15: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak. 10/10.
16: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10/10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
17: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
18: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
19: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Szykujemy skok.
21: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
22: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
23: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
24: Świat Ciebie potrzebuje.
23: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
25: Dużo dobrego.
26: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry. A polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99. Aż o 64% taniej. Netto. Dużo dobrego.
27: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent?
11: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
11: Na mediaexpert.pl.
28: Włączamy niskie ceny.
29: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
30: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
0: Po reklamie. Autopromocja.
12: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
1: i mocno podkręcone tempo.
2: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
12: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Meloradio Mazury. Co jest grane na Mazurach?
3: Ewa Cacuda. Na początek zrobi się trochę mrocznie. Morąskie Kinonarie rozpoczęło pokazy filmu Naznaczony – Wyjście z mrocznego wymiaru. To najnowsza odsłona znanej serii. Czy bohaterka zdoła zamknąć przejście do innego wymiaru, zanim mroczne istoty przejmą świat żywych? Macie okazję się o tym przekonać już dziś o 18. Teraz coś dla rannych ptaszków, a na pewno ludzi aktywnych. GOK w Stawigudzie zaprasza na przejazd rowerowy całym gościńcem niborskim i powrót Łynostradą. To już jutro o 9 rano, a czas na zgłoszenia upływa dzisiaj. Fani dwóch kółek mają jeszcze okazję zakręcić pedałem w najbliższy poniedziałek w Bartongu, gdzie ruszyły rowerowe poniedziałki. Trasa do pokonania ma około 20 km. Start w poniedziałek o 18 spod Decathlonu. Zabierzcie kaski, lampki rowerowe.
4: Newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Policja wzięła pod lupę jedno z liceów w Gdyni. Tam na trzęsinach starsi uczniowie mieli wpaść na pomysł, by tych młodszych poczęstować snusami. Autobus MPK utknął na przejeździe kolejowym w Łodzi pod opuszczającym się szlabanem. MPK powoła komisję do wyjaśnienia tej sprawy. Zajmie się nią też policja. Łącznie 6 godzin opóźnienia odnotowały dziś koleje śląskie. To m.in. przez protest maszynistów. Muzeum Komiksu w Krakowie zabierze Was w podróż do świata telewizji kablowej lat 90. Są plansze z kultowych japońskich seriali animowanych. Niektóre dziś wzbudziłyby kontrowersje, mówi Artur Babik z muzeum.
5: Gigi, czyli Daszka Pej, jest takim trochę lubieżnikiem, byśmy powiedzieli. On na przykład ma taką fiksację na punkcie bielizny damskiej.
4: Tytuł wystawy to Anime z Polonii 1.
7: Godzina 16, słuchacie Freak Fightu i ja się bardzo cieszę, bo mamy piątek i wraca nasza kultowa zabawa.
8: Tak jest, pojedynek płci, chociaż w nieco odświeżonym formacie.
7: O tym za chwilę.

0: Komodo, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Kochani, czas na zabawę pojedynek płci. Czekam na telefon od was. Zapraszam panów. Zapraszam panie. 321-321-777 to jest numer do naszego studia.
1: Ale pokrótce może wyjaśnimy, co się zmienia, ponieważ wcześniej to był taki quiz z wiedzy o przeciwnej płci. To teraz idziemy bardziej w sztuki humanistyczne i trzeba będzie wejść w rolę tej drugiej płci w jakimś konkretnym scenariuszu, który wam przedstawimy już na antenie. No, czyli taki roleplay, mówiąc krótko.
0: O, uwielbiam roleplaye. 321-321-777. Czekamy na telefon od was. Panie, panowie, 321-321-777 to jest numer do naszego studia.

0: 17 po 16, czas na nowość.
1: Pojedynek płci.
0: Wraca kultowa zabawa pojedynek płci, ale trochę zmieniliśmy zasady gry.
2: Tak jest. Niezmiennie jednak mamy dwoje uczestników. Dzisiaj Kasia i Czarek z nami na antenie. Cześć, wariaty.
3: Hej, hej.
0: Czarek?
2: Czarek nam zniknął. Gdzie on jest? Jest na linii, ale się
0: jesteś?
2: Nie odzywa. O, jest.
0: Halo, Czarek? Jesteś?
4: Jestem.
0: Dobra, fajnie, super, jesteśmy. Wszystko mamy. Zasady są takie, że przedstawimy wam sytuację z życia wziętą i Czarek musi się wcielić w kobietę,
2: a Kasia
0: mężczyznę.
2: Tak,
0: dokładnie.
2: Tak, i zobaczymy, kto lepiej potrafi się właśnie wcielić w tę drugą płeć. Będziemy badać waszą empatię, a dzisiejszy scenariusz jest taki dosyć życiowy, czyli wyobraźcie sobie, jedziecie samochodem i nagle słyszycie psst, tu, tu, tu, tu, tu, tu. No guma złapana, przebita opona.
0: Czy zasady są dla was jasne?
3: Tak, jasne.
0: No to panie przodem, Kasia, zaczynasz. Pęknięta opona, jakby zareagował facet według ciebie?
3: Nie, no to trzeba od razu, kurde, z łokcia, zaraz muszę zjechać, zaraz sobie tutaj podkręcę śrubkę i tak dalej. A jak nie, no to zadzwonię do kumpla. A zresztą ja byłem na takim kursie wulkanizacji, to na pewno to ogarnę.
2: Znaczy, to jest dobra odpowiedź, ale myślę, że trochę za dużo słów było użyte.
0: Ja się z tobą nie zgadzam.
2: Ja bym użył słowa na K, a potem zaczął liczyć, ile mnie to będzie kosztować.
0: Kasia, niestety w ogóle się nie zgadzam z Mikołajem, ale... No dobrze, może Czarek będzie lepszy. Jak zareagowałaby kobieta według ciebie, Czarku?
4: Ojej, ja mam fryzjera za 20 minut, mamusia czeka z obiadem, jak my zdążymy? Zjedź szybko na bok. Jezu, uciekajmy stąd jak najszybciej. Co tam się dzieje z tym samochodem? No powiedz, no mów szybko.
2: Czarek, myślę, że to było z życia wzięte. Brawo!
0: Jakbym siebie słyszała, naprawdę.
2: Ale oczywiście w naszej zabawie wszyscy wygrywamy, poznajemy się lepiej. I możemy potem właśnie tę empatię wykorzystać w życiu codziennym. Same plusy.
0: Chociaż Kasia, byłaś świetna i tak.
3: Dzięki.
1: Pojedynek płci. Freak Fight.
0: Naprawdę dobrze to Czarek zrobił.

0: to nowość, a jak buja, Say Something, Sony Fodera, Becky Hill w Maloradiu, tak podkręcamy tempo we Freakfajcie, a w tej godzinie poruszymy temat, aktorki? Czy to jeszcze aktorka w ogóle?
1: No chyba jednak tak. Ale bardzo kontrowersyjna
0: aktorka,
1: postać.
0: Kontrowersyjna, która ma wielkie marzenia.
1: I ma też ogromne ambicje.
0: W ogóle dużo rzeczy ma ogromnych. O tym w tej godzinie.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Ubezpieczenie samochodu w banku?
13: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
4: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
16: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
17: Citroen.
18: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
19: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
19: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek
17: i na alior.bank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na alior.bank.pl.
19: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
21: Czyta lektor AI.
22: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
23: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
22: Stokrotka.
2: Po reklamie.

0: Sydney Sweeney, amerykańska aktorka, zadziwia nas każdym dniem coraz bardziej. Znamy ją na przykład z Euforii, grała Cassie.
1: Nie oglądałem, ale słyszałem twoje wywody na temat tego serialu i no coś tam wiem, nie?
0: I ostatnio Sydney Sweeney wystąpiła w takiej reklamie, gdzie jest całkowicie rozebrana i uprawia różne sporty. I jej chodzi o to, że to jest artystyczna wizja tego, żeby skupić się na tym sporcie.
1: Aha, no tak, bo przecież nic tak nie przykuwa uwagi, jak sport uprawiany przez nagą kobietę. Rzeczywiście. Znaczy, no ma to jakiś sens, nie?

0: Reklama.
1: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
7: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Bo w Media Expert dalej masz.
9: Płynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Zaprasza Renault Alcar. Olsztyn, ulica Lubelska 39A.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
14: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Co jest grane na Mazurach?
15: Ewa Cecuda. Magia zawita do naszego powiatu już wkrótce za sprawą sióstr Owens. Druga część uwielbianej przez widzów komedii romantycznej w duchu fantasy wkrótce trafi na nasze ekrany. Totalną Magię 2 obejrzycie w Morąskim Kinie Narię 26 i 30 września o 20. A już teraz przed nami jubileuszowe 25. dożynki powiatu ostruckiego. Konkursy, występy i inne atrakcje zapewnią nam miłą rozrywkę już pojutrze. Korowód dożynkowy rozpocznie swój przemarsz ulicami Ostródy około 14.30. Jeśli za to wolicie się trochę poruszać, to w ten weekend możecie odwiedzić ostruckie Orliki przy Piastowskiej i 21 stycznia. Będą treningi i zajęcia sportowo-rekreacyjne. Oprócz tego turnieje, konkursy i dawka wiedzy o zdrowym stylu życia. To od 10 do 15.

0: koreańskiej firmy Luminate, serial Wednesday stracił 59% widowni między sezonami.
1: Mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i Gadudziuk, Mikołaj Kujawiński.
2: To my!
1: I mamy do was pytanie.
2: I wy będziecie odpowiadać na WhatsAppie Meloradio, oczywiście odnośnik na meloradio.pl.

0: Will I Am, Eva Simons, This is Love w Meloradiu, a dzisiejsze pytanie brzmi...
1: Czego nie robić na domówce? Na literę K, bo wybieramy się niedługo na domówkę i chcemy wiedzieć, czego nie robić. No kraść na pewno.
0: Jedzenia?
1: Rzeczy gospodarza. Brzydko, w ogóle nie należy kraść, ale w tym przypadku specjalnie, szczególnie.
0: Nie wolno krzyczeć na gospodarza, że coś jest na przykład niedobre.
1: Tak, no krytykować wystroju wnętrza nie wypada.
0: Czego nie robimy na domówce na literę K? Czekamy na głosówki od Was. WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Ostatnio to leciało na domówce, na której byłam. Hypnotized w Meloradiu. Czego nie robić na domówce? Właśnie, na literkę K to jest nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na wasze odpowiedzi na WhatsAppie Meloradia.
1: Janusz napisał, że nie można kupy robić.
0: O, oh. Znaczy, a jak...
1: Ale to słaba domówka, nie?
0: Zakazy na domówce? Bez sensu. To może Marta?
2: Czego nie wypada robić na domówce? Krzyczeć, nie piję, ja dzisiaj nie piję. Nudy.
1: Herbaty w sensie, tak. Oczywiście,
0: albo
1: że
0: soku,
1: tak.
0: Pewnie.
1: Tak, tak, tak.
0: A według Karoliny, czego nie robimy na domówce na literę K?
3: Czego nie robić na domówce na literę K? Myślę, że na pewno kłaść się spać w wannie. Albo karmić psa alkoholem. Nie wiem, trochę ciężkie, ale wymyśliłam takie dwa, pozdrawiam.
1: Nie no, to obu tych rzeczy nie należy robić faktycznie, więc bardzo dobrze wymyślone. Czego nie można robić, czego nie robimy na domówce na literę K? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik oczywiście na meloradio.pl.

0: Beauty and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj, a my sprawdzamy, czego nie wolno robić na domówce, na literkę K.
1: Tak jest.
2: Kopulować z żoną lub mężem gospodarzy.
0: Prawda.
1: No zdecydowanie, bo chyba już raczej nas więcej nie zaproszą.
0: A tego byśmy nie chcieli.
1: Chyba, że to lubią, nie?

0: Na siłkę do Extreme.
1: Na latę do Sis.
0: Po wichajster do Refixa.
1: Po kardigan do Sinseja.
0: Po noże do Aldi.
1: Po ręczniki do Stelli.
0: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
1: I narożnik do salonu Umebluje.
0: Nieważne po co.
1: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
0: Zapraszamy.
2: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50, z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis.

0: Trójka znanych uczestników: Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie: kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
1: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5,

0: Tymek występował na Back to School bemowo. Tak no, tylko mówię.
1: Proszę przeprosić.
0: Czego nie wolno robić na domówce na literę K, to sprawdzamy. Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Michał?
2: Czego nie robić na domówce na literę K? Kisić ogóra w nie swoim słoiku.
1: Ale takiego dryblasa. No nie takiego ze sklepu.
0: Chodziło o coś innego. No, Dominik?
3: No na domówce czego nie można? No, jak się idzie na domówkę, to nie można kierować.
1: Zdecydowanie tak. Amen.
0: I na koniec co? Martynka.
4: Kraść nie można na domówce.
0: O!
1: Ani nigdzie indziej nawet.
0: Tak, to jest niezgodne z prawem.
1: A ty przestałaś już kraść?
0: Ja tylko serca kradnę.

0: Ja chciałem tylko powiedzieć, że jest mi bardzo smutno.
1: Czemu?
2: A, dlaczego?
1: Pytaliście... Co ci jest, kłe? Znowu smutek?
0: Pytaliście, Janie Kamil Grosicki, pytaliście słuchaczy o to, czego nie robić na domówce, bo wy idziecie na domówkę,
2: też
0: a ja na takiej
2: idziesz.
0: Domówce nic nie
2: za
0: wiem.
2: Za tydzień.
0: Aha,
1: no
0: bo
1: przecież
0: za tydzień.
1: Dostałeś zaproszenie na tę domówkę.
0: Dobra, to jednak idę.
2: No i wyszło szydło z worka.
0: No to nie jest mi smutne jednak. Ja myślałem, że wy teraz idziecie i mnie nie zaprosiliście.
2: Nie, no
0: a to może razem zrobimy domówkę taką z 30 Melo.
2: Dobra.
0: No, to za chwilę startujemy.

0: Reklama. Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie.
7: To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Straż Ochrony Kolei zyska nowe uprawnienia. Mogłaby nakładać mandaty za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Na stacjach paliw mogą czekać nas kolejne podwyżki. Według analityków benzyna 95 bardziej zbliży się do 8 zł. Z kolei diesel może przebić granicę 9 zł. Jest kontrola spółki zarządzającej fragmentem autostrady A2 na terenie Wielkopolski. To przez kolejną podwyżkę za przejazd, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
8: Wiele lat temu skonstruowano. Umowa nie pozwala nam mieć głosu decydującego.
7: Za przejechanie 50-kilometrowego odcinka trzeba zapłacić 41 zł. Kulinarny ogień rozgrzeje Park Śląski w Chorzowie, bo w niedzielę 100 kucharzy przygotuje 10 tysięcy porcji różnych dań. Wszystkich będzie można spróbować, przekazując datek na rzecz hospicjum.
9: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
10: Let's go! 30 Meloradia. Iga, ty nie?
11: Nie wiedziałam, że teraz.
10: No jak? Wasze ulubione numery. Iga, nie chcę nic mówić, ale ten podkład? Zaczynamy 30 Meloradia tak samo od ponad roku. I ty jeszcze się nie nauczyłaś, kiedy jest
11: Bo dawno tego nie robiliśmy po prostu.
12: Jak to? A faktycznie, bo przecież w ostatnim tygodniu ci nie była, bo kręciłaś dramę tam na Bemowie, nie? Z Erykiem Moczką.
10: Wiecie, to jest niesamowite. Gdzie się nie pojawia Iga, tam się toczą dramy. To jest nieprawdopodobne.
11: Bo ja dbam po prostu o to, żeby było głośno o tych imprezach.
10: Ja, wiesz, teraz Bemowo to mi bliskie, akurat warszawskie to coś tam słyszałem, ale nic nie powiem. W ogóle to jest niesamowite, bo jak Iga prowadzi gdzieś imprezę, to ja potem idę obok tej imprezy i ludzie do mnie podchodzą i mówią, o, Iga Dudziuk prowadziła, fajnie
11: wow.
10: było. Niesamowita sprawa. No. Słuchajcie, mam dla was jeszcze jedną zagadkę na początek piątku,
11: okay.
10: Bo wiecie, co jest plusem tego, że ma się starszy samochód niż samemu się jest? Bo ja taki posiadam.
12: Że jak się check engine zaświeci, to po prostu czekasz, aż się wyłączy.
10: To jest jeden z plusów. Drugi, że od tygodnia jeżdżę na dwóch kreskach paliwa i nic się nie zmieniło, a patrząc na to, co mówiła Ula Harciarek w newsach, to bardzo dobrze.
12: Może tankuj, bo tanie to już było.
10: Dobrze, no to teraz zatankuję wam 30 najgorętszych numerów w Polsce.
11: Let's go.
10: Tak,
11: ale powiedziałeś.
10: Co nie? 30, Mikołaj, co jest
12: na 30? Repeat it, Martin Garrix i Ed Sheeran.
10: A to było o radości czy o smutku?
11: O, że lubię i o, że tak nisko.
12: To taki romantyczny numer.
10: Iga, ale na 29 twój ulubiony, ukochany, najlepszy, najwspanialszy hit.
11: Czy to jest Run, Run, River?
10: Żałujcie, że nie widzicie, co się dzieje, jak ten numer leci w studiu i co robi Iga.
11: Uwielbiam.
10: Bo są to sceny niesamowite. 28, Urzel, Moving to the Sun.
12: Na zakupy, na zakupy, na zakupy.
11: Na zakupy, ja
12: teraz
11: to wiecznie
12: nie będziecie
11: mówię.
12: Słyszeć niczego innego.
10: Tanio też już było, więc na zakupy to...
12: A ja muszę iść dzisiaj, o nie.
10: O nie, najgorzej, dobrze. To w drodze na zakupy, czy cokolwiek nie robicie w piątkowy wieczór, ja wam pogram. Tu Pychu, siemano, 27 w tym tygodniu. Griffin i World Away. Dobrego weekendu życzymy, co nie?
11: Buziaczki, mua.
10: Mikołaj, powiesz coś?
12: Pa, pa.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam.

pałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimno masz, pożegnanie, ściskam, przykro, łap. Główne danie nie przegrywam.

0: Robin Schulz i Barbs to Better Times. Naprawdę bardzo mocno w dół w tym tygodniu ten numer z miejsca 12 na 25, ale no kto wie, być może się otrzepią i jeszcze w przyszłym tygodniu wskoczą kilka oczek wyżej. Melaradio.pl, tam będziecie mogli głosować na wasze ulubione numery, a w tym tygodniu tak zagłosowaliście, że Alok i J-Lo zajęli miejsce numer
1: 24.

0: Ten gość zaczął tworzyć, kiedy miał 17 lat. Josh Baker. A z nim Poppy Bascom. To My Place, miejsce 23 w tym tygodniu.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A jak piątek, jak 30 Meloradia, to oczywiście masa nowości, no bo piątek to dzień muzycznych premier, tych polskich i tych światowych. No to teraz sięgniemy po zagramanicę, no bo tam naprawdę ho, ho, ho, mocna ekipa. Marshmello, człowiek z pianką zamiast twarzy, Illenium, a także Sasha. To ta pani, którą znacie między innymi z hitu Everlasting, który zdradzę, jeszcze pojawi się w 30 Meloradia. Tylko trochę wyżej. No a tym razem mają dla nas ten skład. Ma dla nas numer Close My Eyes. Marshmello, Illenium, Sasha, Close My Eyes. To jedna z naszych nowości, która trafia do propozycji do 30 Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w

Jedno oczko w dół z 21 na 22. Shimza i Fire Fire. To jest 30 Meloradia, ale coś mi się wydaje, że 11 września to w historii świata gorsze rzeczy się działy. Na pewno Shimza da radę. Otrzepie się i kto wie, być może w przyszłym tygodniu będzie lepiej. Za to bardzo dobrze jest u Thomasa Greya, no bo jest jedną z dwóch nowości w tym notowaniu 30 Meloradia. W zasadzie to takich numerów, które po raz pierwszy w 30 Meloradia się pojawiają. Na miejscu 27 był to Griffin i jego World Away, a debiutant po raz pierwszy z tym numerem w 30 Melo. Heaven i Thomas Grey. To już teraz 21. Heaven.

0: To jeden z tych numerów, których wyszukujecie, jak przykładacie telefon do głośnika. Robin Schulz i Watermat, Take It Slow. A to, żebyście nie musieli tego robić, to ja wam powiem, co to właśnie jest za kawałek. Miejsce 20 w tym tygodniu w 30 Meloradia. A za chwilę 19 i polska propozycja. Dziewczyna, która talentów ma naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale dobrze, że zajęła się śpiewaniem, bo to chyba wychodzi jej najlepiej. Liwka, poza tobą nic, to za moment. Meloradio.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: kaset, Meloradio i wydają na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy oraz klej do siatki Baumit 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: Lumix i Self-Aware to miejsce 18 w tym tygodniu.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A jak 30 Meloradia, jak piątek, to oczywiście nowości. No i teraz czas na gościa, który nagrał swego czasu numer Addicted. No i on zna się na wakacyjnych brzmieniach. No bo ten numer mocno nas bujał i mi przynajmniej kojarzy się z naprawdę fajnymi wakacjami. Takimi, wiecie, gdzieś, gdzie jest ciepełko, na przykład w takiej Barcelonie. Czy numer Wasted też trochę nas w głowach przeniesie do czasu wakacji? Sprawdźcie sami. Posłuchajcie, Gnarly i Wasted to nowość. No i propozycja do 30 Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

City for the Alabama Ten w Meloradiu. Miejsce 16, aczko wyżej na 15 gość, który był tak świetny, że już nauczycielka w przedszkolu zauważyła, że ma świetny słuch. Rodzice potem zapisali go na zajęcia umuzykalniające, a później brał prywatne lekcje gry na keyboardzie. Gibbs.

kłopot ze mieszkaniem, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

Jesteście naprawdę bardzo stali w uczuciach do tego numeru. W zeszłym tygodniu na miejscu 14, w tym tygodniu też na miejscu 14. Eli Oaks i Lavinia wzięli im na warsztat numer Bittersweet Symphony i stworzyli Reasons. Tak podkręcamy tempo. A teraz czas na propozycję Lost Frequencies i Paraíso. È tutto che ho preciso, tirou meu juízo.

0: autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Wiesz, odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
0: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
3: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
0: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Odliczamy wasze ulubione numery.
1: No i tradycja podtrzymana. Mamy piątek, mamy wieczór, za oknami już się ściemnia, a to oznacza, że niedługo Bifor przed dobrym Melo będziemy kręcić. Ale zanim to, no to musimy sprawdzić, jaki numer w tym tygodniu podobał wam się najmocniej. Na pewno wiemy, że nie ten.
0: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. Tego tygodnia.
1: Oto miejsce 13. I to w dodatku w dół z 9. Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Tak, wchodzimy w 19. To jest 30 Meloradia, miejsce 13. Najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce. Tupychu, siemano!

0: Elo Radia. 11.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: No z tym deszczem to może być różnie w ten weekend. Mam nadzieję, że jednak wam on planów nie pokrzyżuje. Fuka i Liwka, chcę więcej. To miejsce 11, czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No i ta nowość jest numerem, którym David Guetta bardzo mocno testował przez wiele miesięcy na parkietach całego świata. No między innymi też zademonstrował go na tegorocznym Tomorrowland. No ja byłem na tym secie i muszę przyznać, bawiłem się świetnie. David Guetta i Hypaton mają dla nas zupełną nowość. No i tutaj chyba chodzi o coś o miłości, bo tytuł trochę poplątany, ale o tym mówi. You and I... Me and You, czyli ty i ja i ty. Tak się nazywa ten numer, no i posłuchajcie, jak on brzmi. Trafia do propozycji do 30 Mela.
1: Najlepszy nowych hitów w Mela.

Pan obierzy świat, czyli Kygo i Take Me Back. To miejsce dziewiąte, czemu obierzy świat? No bo chociaż jest 100% Norwegiem, no to na świat przyszedł w Singapurze. A ze względu na pracę swojego ojca, który pracował na morzu, no to w dzieciństwie mieszkał też w Brazylii, Kenii, Egipcie oraz Japonii. Na świata zwiedził już cały kawał. Kygo i to jak był mały. I Take Me Back, to miejsce dziewiąte w tym tygodniu. Na miejscu ósmym gość, który też masę świata zwiedził. Postać posągowa, słuchajcie. Jak ktoś był na jego secie, to wie, o co mi chodzi. Jak ten gość stanie za konsoletą, to od razu wiadomo, że to on. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, to miejsce ósme.

0: Miejsce siódme. Choć czy szczęśliwe, to nie wiem, bo to spadek z pierwszego. Dabdox i How Does It Feel.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A teraz czas na numer, który dopiero ma szansę wejść do 30 najgorętszych w Polsce. Czy tak się wydarzy, zobaczymy już w przyszłym tygodniu. Peggy Gou. Tę panią kojarzycie na pewno z wielkiego virala It Goes Like Na Na Na. Był taki kilka lat temu. Czy numer Wo! Przecinek Men powtórzy ten sukces? Zobaczymy, czy zrobicie Wo! Jak go posłuchacie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danone Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: Drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Dużo
1: dobrego. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry. A polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99. Aż o 64% taniej. Netto. Dużo dobrego.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca. Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Alan Walker, Ava Max, to Fate, miejsce czwarte w tym tygodniu.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: 18 minut do 20, a teraz czas na kolejną z naszych nowości, no i rzeczy, które trafiają do propozycji do 30 Melo. Albi, tę panią możecie kojarzyć z wielkiego hitu Good Boys, Hideaway. To gdzieś tak początek tego roku był, kiedy ten numer święcił swoje triumfy. Tym razem Albi przychodzi sama z numerem Dancing With Your Ghost.
1: Najlepszy drop nowych hitów w

Ale ładny awans z miejsca siódmego na trzecie. Bibi Rexa i David Guetta. I też w górę z piątego na drugie Marlon Hofstadt, I Like.

Marlon Hofstadt i I Like. Z miejsca piątego na miejsce drugie awansował ten numer, ale nie udało się zdobyć złotego medalu. No bo w tym tygodniu należą do grupy, która ten numer pokazała jako pierwsza na Tomorrowland. No a jeżeli słuchaliście Tomorrowland na żywo w Meloradiu, to wy też mogliście być jednymi z pierwszych na świecie, którzy go usłyszeli. Swedish House Mafia, Lika Lee, Happy.

To numer jeden w tym tygodniu, wasz ulubiony hit i wcale mnie to nie dziwi. Prywatnie u mnie też bardzo wysoko na swojej playliście. Swedish House Mafia, Legally, to Happiness is So Sad. Miejsce pierwsze, złoty medal w tym tygodniu w 30 Meloradia. O te 20 i głosowanie rusza na nowo. Meloradio.pl, tam wbijacie i głosujecie na wasze ulubione numery. Znów czekamy na wasze głosy. A za chwilę 20 to też oznacza, że startujemy z Biforem przed dobrym Melo.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
0: O reklamie.
6: Punktualnie 20 w piątkowy wieczór, to oznacza, że startujemy z Biforem przed Dobrym Melo. Najlepsze remiksy hitów znanych z naszej anteny będą. Nowości będą, sztosy sprzed lat też będą. Kygo, Kality, Griffin w remiksie od grupy Meduza i Save My Love. Tak rozpoczynamy. Będę też ja, tu Pychu, siemano.

Better Times, Robin Schulz w Melo Radio. To jest piątkowy Before przed dobrym Melo, 14 minut po 20, a jak Before, no to oczywiście też wspominki hitów sprzed lat, jak co tydzień. No i tym razem zaglądnąłem do roku 2013, no i numeru, z którym mam naprawdę świetne wspomnienia po tegorocznym Tomorrowland. Naprawdę mocno rozgrzał mnie set Sebastiana Ingrosso, na którym ten numer zagrał, no bo jest on naprawdę wielkim sztosem, przypomnijmy go sobie już teraz. Sebastian Ingrosso, Tommy Trash i John Martin, tak brzmiał rok 2013. To Reload.

0: Ten numer jest starszy nawet ode mnie. Tokas Miracle i Fragma, 2000 rok. Właśnie wtedy usłyszeliśmy go po raz pierwszy. 26 lat później dalej nas mocno buja. I to na tyle mocno, że powstała nowa wersja.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo najpierw przypomniałem wam oryginał, a teraz Armin van Buuren, Pete Tong i Poppy Bascom zadbają o to, żeby ten numer po 26 latach odzyskał swoje drugie życie. Tokas Miracle w bardzo nowej, bardzo elektronicznej wersji. Posłuchajcie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Ten duet już nieraz udowodnił, że hity to on potrafi robić. Eli Oaks i Lavinia to Reasons of Melo. To jest piątkowy wieczór, piątkowy before przed dobrym Melo. O 22.00 przypominam sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych, czyli prawdziwe. Jedyne w swoim rodzaju. Dobre Melo, a teraz robimy biforek i przypominamy numery sprzed lat. Tym razem mocno pokopałem, no i dokopałem się do roku 2006. Wtedy to Andrea wydała numer, który no ma taneczny podkład, ale w głębi jest naprawdę bardzo refleksyjny, no bo opowiada między innymi o potrzebie takiego zatrzymania się, refleksji, modlitwy oraz pragnieniu ochrony bliskich przed bólem i nieszczęściem. W końcu tytuł to Time to Pray. Czas na modlitwę. Andrea w Melo Radio. Przypominamy ten numer w biforze przed dobrym Melo. Tak brzmiał rok 2006.

Nightmare i Jordyn Sparks w Melo Radio. Nieważne, czy szykujecie się teraz na melanżę, czy już na nie jedziecie, czy może chillujecie sobie w domu w ten wieczór, ten numer wchodzi świetnie. Tak, podkręcamy tempo. 21 już za moment i za chwilę lecimy dalej z Biforem przed dobrym Melo.

Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22. Tylko w Melo Radio.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%, 1 litr. Tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejski mleczko Milka. Jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale! Kupujemy!
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę.

Faceci są z Marsa, dziewczyny są z Wenus. Było takie powiedzenie, no to ono się sprawdza. Sad Girls z Wenus, zremiksowane przez DJs from Mars. Tak zaczynamy. To Bibi Rexa i David Guetta, to jest Before przed dobrym Melo. Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. Bardzo proszę, zaczynamy. Tu Pychu.

Tobie Romeo i Fly High w Melo Radio. To jest Bifor przed dobrym Melo, 14 minut po 21, a jak piątkowy Bifor, to oczywiście odkurzamy numery sprzed lat. No i tym razem znalazłem numer z roku 2017, no i stwierdziłem, że trzeba trochę polskich twórców wspierać, więc zagramy coś polskiego, a w sumie to trochę polsko-szwedzkiego. Mateusz Andrzejewski. Tak naprawdę nazywa się gość, który kryje się pod pseudonimem Mandy. W roku 2017 wydał numer Superstar. No, i to jest nowa wersja wielkiego hitu od Jameli. Zaprosił do współpracy szwedzką wokalistkę Marię Matio. Jak do tej współpracy doszło? No, Mateo mówi o tym, że pod koniec 2016 roku wziął udział w tak zwanym writing campie, na którym miał przyjemność właśnie z nią pracować. Po usłyszeniu jej głosu od razu zaproponował jej nagranie tego coveru. No i powstał ten numer, który był wielkim hitem w Polsce. Na listach hitów był bardzo wysoko, więc przypomnijmy sobie, jak brzmiał Mandy, Maria, Matia to Superstar. Tak brzmiał rok 2017.

0: ale to jest imprezowy banger. Nawet z tym nie możecie walczyć. Sean Paul i She Doesn't Mind to miejsce, to rok 2011, jeżeli chodzi o bifer przed dobrym Melo. No to czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Here we go again, można by było powiedzieć. W zeszłym tygodniu, piątek jest, wybaczcie mi, już trudno zebrać słowa. W zeszłej godzinie zrobiłem wam taką niespodziankę, że zagrałem fragment Tokas Miracle i nową wersję tego numeru przez Armina Van Burena wykonaną. No to Sean Paul zagrał She Doesn't Mind, a teraz Riviera ma dla nas nową wersję tego hitu. She Doesn't Mind 15 lat później. Jak to brzmi?
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo. Hello.

Tak brzmi rok 2026. Whatever turns you on, Axwell i Bonny. To jest Before przed Dobrym Melo. No i jak to zawsze w piątkowym Beforze sięgamy po perełki sprzed lat. No i taką zdecydowanie jest numer, którego mamy dla was przygotowanego za moment. Rok 2004. No i to będzie propozycja po polsku. Sydney Polak. Wtedy razem z PZ-em zrobił numer Otwieram wino. No i jak sam Sydney Polak wyznał w wywiadach, tak naprawdę w tym numerze nie chodzi o spożywanie napoju czy o dziewczynę. No w ogóle refren i cały ten numer opisuje taki dość uniwersalny moment, w którym człowiek czuje się w pełni szczęśliwy i wolny. No i też wyznał, że mimo ogromnej popularności, no i faktu, że ten numer zna cały kraj, no to wcale wielkich milionów stantiem z tego tytułu nie zobaczył Sydney Polak. Choć cały czas ten numer jest grany w stacjach radiowych, czego dowód daję wam już teraz. No i już teraz wiem, że wszyscy to znamy. Niezależnie, czy mamy lat 15, 25, 35 czy 50, ten numer wchodzi jak złoto. Sydney Polak i PZ, Otwieram wino. Ten numer przypominamy, to jest Before przed Dobrym Melo. Można się rozśpiewać, można palcami postukać o kierownicę. No wszystko można, jest piątek.

To jest Before przed Dobrym Melo, Marshmello i Cameron Whitcomb. To Hollow jeszcze przed 22, ta już za moment nadejdzie, a to oznacza, że startujemy z Dobrym Melo. Sety od najlepszych DJ-ów na świecie. Przed wami jest to na sam początek, potem Clapton. To będzie naprawdę szalona noc. I takiej wam życzę. Tupychu. Siemano, dobrej nocki.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Fast track to a new era.

0: Reklama.
1: Pan Rymbiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
9: Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.

0: wydają, na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

Level. I'm down for whatever. The sound is incredible.